słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy usta.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

0: Franklin.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna. Witamy się z wami. No nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem. Po raz 400, tak. 400 nerdów w kulturze minęło nie wiadomo kiedy. Szybko, no wydarzyło się, także dzieje się. Tak, 400 audycja, witam się dzisiaj z wami.
1: Gorki.
0: Oraz kapitan.
1: Zaskoczenie, nie?
0: Tak.
1: Po raz 400, to jest zaskoczenie.
0: Tak, ja tak jak już pewnie to mówiłem, ale powiem jeszcze raz. Kiedyś to było tak, no jak dotrwamy do stówki, to będzie dobrze.
1: Jak dotrwamy do 200. I to było zabawne, tak. Bo 200 było podczas COVID-u, tak?
0: Tak, 200. Tak. W Red Alerta chyba wtedy graliśmy też.
1: Tak, graliśmy
0: w Red Alerta. Piwkowaliśmy, graliśmy w ogóle, tak, cieszyliśmy się.
1: Tak, było fajnie, to były czasy. 300 nawet nie pamiętam, co żeśmy robili podczas 300, to już jest w ogóle... 256, o, to było też zabawne.
0: Tak.
1: Później mówiliśmy sobie, że będzie 512.
0: Ale no tak, i niedługo będzie 512.
1: Ja myślałem jeszcze właśnie o 404, nie?
0: No to 404 też właśnie można. Audycja, której nie ma.
1: Tak, audycja, której nie ma, to jest... Żeby było zabawniej w naszej historii właśnie dzisiaj, trochę spróbujemy wspominkowo. Jeżeli jesteście z nami, to nas znacie. Jeżeli ktoś nas nie zna, to trochę bardziej pozna. Jest w naszym archiwum zabawna sytuacja, bo redaktor Karamowicz, że tak powiem, znalazł błąd podczas nagrywania, podczas live'u. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to chyba właśnie w granicach 6-7, tak? Nerdów nie ma w ogóle tego, nie ma nagrania.
0: A to nie wiem, to trzeba by było poszukać.
1: Jest tak, że nie ma jednej audycji, faktycznie jednej audycji nie ma. Tak wyszło, nie wiem, więc
0: to jest... To zaginiona ta 44.
1: Tak, zaginiona jest, więc już jest jedna zaginiona audycja. W naszej historii już się zdarzało wiele różnych rzeczy. W naszej historii zdarzały się, jak byliśmy na, tak nawet nie w radioaktywnym, tak jak teraz. Kapitan się uparł, że dzisiaj musi być w radioaktywnym. Znaczy dobra, nie uparłeś się, dobra, ale to już taką robią historię. Tu zawsze jest, to jest wspominkowo, tak, bo tu jest gorąco, nie? Tu jest właśnie, mamy za oknem 35 stopni za chwilę, więc będziemy się za chwilę tutaj topić. Już tak. Się topimy, dobrze, że wiatra chodzi.
0: Stąd nerdy wyszli.
1: Tak, czy nie do końca stąd nerdy wyszli. Nerdy wyszli z Radio Praga, tak. Które nadal na szczęście istnieje.
0: Działa
1: Praga. Pragi. Teraz jest jeszcze lepszy dojazd, bo teraz jest metro szwedzka, więc w ogóle już, że tak powiem, jest super w ogóle. Znaczy nie z tego względu jest super, dobra? To jest fajna instytucja i to też jest właśnie bardzo fajnie, że dalej istnieje. No i nerdy to właśnie stamtąd wyszli, nie? To jest raczej stamtąd się biła cała historia. I my tutaj, że tak powiem, przeemigrowaliśmy.
0: Tak.
1: I nadal się cieszymy, że możemy, że tak powiem, wspierać, że tak powiem, inicjatywę studencką. No ale żeby nie było cały czas. Dzisiaj mamy wspominkowo. Kapitanie, mój kapitanie, mamy wspominkowo. Także dzisiaj, zobacz, cała bateria widziałeś, nie?
0: Widzę, tak.
1: Same stare smaki. Powspominamy sobie, posprowadzamy. Ja jeszcze dodatkowo, żeby zrobić ci smaka, mam coś, że tak powiem, bardziej ze swojego dzieciństwa, czyli malinki. Nie wiem, czy kojarzysz malinki.
0: No kojarzę, to już było później, ja to... Ten...
1: No wiem, ty to stary koń.
0: Guma turbo, guma kulka.
1: Dobra, nie wszystko byłem w stanie załatwić, żeby było zabawniej, to Lidl w tym momencie dokładnie poszedł po tą samą, że tak powiem, mańkę, co McDonald's wcześniej, o czym mówiliśmy. W McDonald'sie było brawo. I w Lidlu też miało być brawo. Ja wczoraj byłem w kilku Lidlach i próbowałem to brawo dostać i się okazało, że za każdym razem jak pytałem kogokolwiek z obsługi, to oni mówią, ale jakie brawo, nie? Panie, to nikt tego nie wydaje już od wielu lat. Miałem wrażenie, że oni się tak zaczęli czuć, zwłaszcza jak wiesz, tam coś na telefonie sprawdzam, nie? Że o Jezu, kolejny TikToker, nie? Kolejny jakiś tam, wiesz, bieda influ, który próbuje zrobić jakąś bekę, nie? A były przecież reklamy, że to, wiesz, tam z chłopakami
0: brawo,
1: tak jedziemy. Tak, jak gazetki promocyjne. Właśnie w McDonaldzie była taka gazetka promocyjna i teraz w Lidl się promuje, że też mają taką gazetkę promocyjną. No ja nie mam dla ciebie brawo niestety, a szkoda, żałuję, że tam listy, wiesz, do redakcji i w ogóle. Jakbyście chcieli do nas napisać list do redakcji, to mamy maila, mamy Messengera, staramy się odpisywać. Ostatnio dobrze idzie, że tak powiem, z tą punktualnością, ale żeby nie było, kapitanie, mój kapitanie, z twojego, może nie wiem jak swojego dzieciństwa, ale tak. Mam wafelki przekładane z krewem kakaowym Elites. Chciałem kupić normalne, że tak powiem, polskie wafelki, znaczy to też są ze skawy. No nie, te boże, nie Goplana chyba, tak? Goplana albo tego, toruńskie, ale to była taka cała, wiesz, taka paczka, taka wielka, kilogramowa, więc mówię, no nie, no ja wiem, że by zjadł, ale no tak trochę za dużo jednak. Więc tak, mamy wafelki tradycyjne, mamy makareny, którą mam w ogóle Pomorzanka. Nie wiem, czy znasz firmę Pomorzanka, bo ja kompletnie nie znam, natomiast makarena jak najbardziej znam. Coś, czego kiedyś nienawidziłem, a teraz w zasadzie jakoś tak jest właśnie takim.
0: No wiesz dlaczego? Bo tam jest żelatyna, te różne takie rzeczy i to dobrze na stawy, na kolana.
1: A, okej, okay. Czyli lecimy w moją starość. Dobrze, okej, okay. Bardzo dobrze. Dobrze. To, co mam problem, żeby na ulicy zawsze dobrze wymówić, bo zawsze używamy innej nazwy. Draże. Korsarze, właśnie, pamiętam, tak, my używamy innej nazwy.
0: Bo, ale to jeszcze marynarze były też. W ogóle, ciekawostka,
1: no właśnie.
0: Parę lat temu, będąc nad morzem, w Krynicy Morskiej, to chyba wam nawet wtedy zdjęcie wysyłałem, stał sobie regał, taki wiesz, generyczny wiejsko-miejski sklepik mały, nieduży, taki wiesz, jeszcze nie Żabka, ale taki lokalny osiedlowy sklep. No właśnie, i w tym sklepie stał sobie regał i na regale regał był, cała jedna półka była zestawiona drażami. Tam były marynarze, korsarze, weterynarze.
1: Nie było weterynarzy.
0: Ale było tam, wiesz, jacyś masa różnych, oczywiście w środku kuleczki te same, ale opakowania różne i to było, w ogóle byłem zaskoczony, że tyle jest rodzajów, bo ja tylko kojarzyłem marynarzy i korsarzy, najpopularniejsze chyba.
1: Jak sobie wejdziesz w ogóle do nich, do internetu, to w ogóle fajnie, bo oni zaczęli robić już tak, że tak powiem, dobry marketing. Nie, żeby wcześniej robili zły marketing, okej, okay. Skawa, tak? Skawa z Wadowic. Oni teraz jakby troszeczkę wyszli naprzeciw i na przykład z Bethesda Polska rok temu miała chyba na PGA. Tylko nie pamiętam, czy to były draże wolciarze, czy jakoś. Znaczy no od Volt, nie? Ale nie, to wiem, że jakoś polska była właśnie nazwa i właśnie były też rozdawane właśnie draże, nie? Z Fallouta, więc to akurat zabawne, bo to akurat też, wiesz, Fallout zawsze nawiązuje do tego retrofuturyzmu i tutaj nagle się okazuje, że ci dają draże, które wiesz, dla nas nie są retrofuturyzmem, tylko są przeszłością, natomiast dla większości nowych graczy to faktycznie jest, o, ale retrofuturyzm.
0: Tak, ale widzisz, to są właśnie piłkarze, korsarze, marynarze,
1: księżniczki,
0: korsarze białe, rodzynki, a patrz jeszcze jest, klaun, wiking, księżniczka i rzymianin.
1: Ale ty wiesz, że one się różnią smakiem? Różnią się kolorem, może. I się różnią smakiem, autentycznie. Jedne pamiętam, jak jadłem, to były właśnie z kokosami w środku, chyba to właśnie...
0: Bo te marynarze to są mleczne.
1: Tak, a no to korsarze są kokosowe. Dobra, będziemy za chwilę to
0: białe korsarze, bo czarne korsarze są kokosowe też?
1: Nie wiem.
0: Też kokosowe.
1: Nie wiem, ty mi powiedz. Żeby nie było, kapitanie, mój kapitanie. Dalej mamy też dobrze. Sezamki, ale to jest o dziwo, to jest zabawne, bo to jest jedyna rzecz, która jest w Polsce i na Ukrainie i w zasadzie to...
0: Tak, nie wiem. Znaczy wiesz co, jeszcze chyba Turcja, okolice też oni.
1: Nie, oni mają trochę, wiesz co...
0: Bo oni w chałwę bardziej.
1: Tak, chałwa to jest trochę co innego, ten w ogóle mielenie, w ogóle tego wszystkiego, to jest o chałwie można byłoby zrobić nie jedną audycję. I w ogóle jak to się różni, wiesz, piszmanie, nie piszmanie, w ogóle różne rodzaje, 30 tysięcy rzeczy. Nie wiem, nie rozumiem czasami jak to wylega. Dobra, i tu prosto, żeby było coś, czego też kiedyś nienawidziłem, czyli typowo niemieckość, która została w Polsce. Czyli czekolada, jak to się ładnie nazywa, Boże, no wiesz o co chodzi, to jest ta czekolada taka mleczna, którą masz trzymać w lodówce, nie?
0: Tak.
1: I to jest zabawne, bo ta czekolada jak nie jest z lodówki, to jest obrzydliwa, ale to właśnie nie jest z lodówki, żeby było tak jak było kiedyś, tak? Więc nie chowałem do lodówki, żebyśmy mogli poczuć ten smak chemii z fabryk, które nie zostały jeszcze po nerdówku zamknięte i... No tak, jak ktoś wie, jak to się nazywa, to niech tam przypomni, bo nie wiem, nawet autentycznie nie ma polskiego, że tak powiem. Nie ma. Nie ma polskiej na tego w ogóle, wiesz?
0: Nazwy?
1: A nie, przepraszam, jest. Mają jakimś tam cukierki kakaowe o smaku orzechowym. No bo nie możesz tego czekoladą nazwać, nie? Bo w Niemczech teraz przepisy też ruszyły i nawet jak jest coś wege i tam w ogóle jest, tam była jakaś ta, że musi być z mlekiem, tak? I z ziarnem kakaowca, jak nie jest ziarna kakaowca, ale jest kakaosa,
0: czekolada.
1: To nie jest czekolada.
0: Tak,
1: i była cała tam fala w ogóle wielkiej nienawiści w ogóle, jak to może być, bo to przecież z kakao, ale to nie jest ziarna kakao i tam się w ogóle zaczęli.
0: Znaczy wiesz, tak po prawdzie w trakcie produkcji czekolady to jest tak, że masz, bo są zrywane ziarna kakaowca, one są suszone, są fermentowane, później są mielone i w procesie produkcyjnym też jest oddzielany tłuszcz kakaowy od tej masy całej. I w ten sposób powstaje nam na przykład kakałko, a później jak znowu weźmiesz ten tłuszcz, wymieszasz z tą suchą masą, to jest dobra baza do czekolady. Czekoladę białą robisz tylko z tej masy tłuszczowej, bez kakałka. Więc tak to wygląda i przecież w Polsce za PRL-u były wyroby, teraz jeszcze czasem w sklepach można dostać wyroby czekoladopodobne. To takie w smaku, to jakbyście wzięli i wymieszali plastelinę z modeliną, posypali kakałem i dodali margarynę, no to mniej więcej...
1: Ja zawsze powtarzam, to chyba jeszcze było przed COVID-em, Wedel postanowił właśnie w ramach rocznicy do którejś gazety, jak mnie pamięć nie myli, wypuścić dosłownie taką jedną czekoladkę, nie? Że kiedyś to było, nie? Gimby nie pamiętają. No i był właśnie ten problem, że oni robili i było takie, no to smakuje tak jak kiedyś, no to nie jest czekolada, to jest wyrób czekoladopodobny i w ogóle, i nagle się przychodzi jakiś tam pan Henryk, który był, wiesz, dyrektorem i który był kiedyś właśnie kierownikiem na taśmie i mówi, nie. Musicie zacząć od początku. To nie smakuje tak jak kiedyś, nie? Ja, ale jak to? Nie, w ogóle o co chodzi? I on mówi, nie, to smakuje za dobrze. I oni później właśnie było się śmieli, że oni i tak zrobili coś, co smakowało lepiej niż kiedyś, ale i tak mieli później duży problem, bo musieli przez 3 dni czyścić maszynę, nie? Bo to
0: zalepiło
1: całkowicie to, co mówisz. I tam faktycznie, powiem, no to była taka czekolada i w środku były taki no, gruz, nie? Czyli te kawałki wafli i wszystko przemielone, no dosłownie na taką masę i to wszystko było właśnie taką jedną czekoladką. To piło ci się w palcach, no czyli po prostu taki feeling normalnie PRL-u. No ale tak, nadal.
0: Wyroby czekoladopodobne to jest moje trochę guilty pleasure.
1: No to masz tutaj właśnie, przepraszam cię, to jest, żeby nie było, cukierki kakaowo o smaku orzechowym. No błagam, no już coś, co jest pseudo czekoladą, nie? A tutaj masz polskie, normalne, prawilne wafelki kakaowe przekładane kremem kakaowym. 47% to też nie jest zbyt dobrze, no ale, ale dobra, żeby nie było. Składy. Czekolada 33%. Z czego się składa? Cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory. Dobra, może nie będę ci dalej czytać, żeby ci nie obrzydzić, ale to już jest. Zobaczmy na tych.
0: No ja wiem, że tam jest wszystko.
1: O, sezamki. Właśnie dlatego też jest zabawne.
0: Ale sezamki to co? Cukier, sezam i to wszystko.
1: No, żeby się nie zdziwił, syrop glukozowy. No. Ale nasiona sezamu i syrop. Tak. Żeby było zabawniej. Właśnie dużo osób starszych, pamiętam, jak mówiło mi, a bo to jest zdrowe, nie? Ja miałem takie, wiesz, no, wiesz, wykipi, wysry mi, nie? To jest takie dosłownie, a tutaj się okazuje, że faktycznie, no tu masz sezam i albo syrop, albo no kiedyś był miód, no, ale miód jest za drogi, więc to jest inna sprawa. Dobra, jak ktoś się dołączył do nas jeszcze, to na pewno jest w dużym szoku. Nerdy 400. Nadajemy od
0: 2000. Ja dołączyłem 2014?
1: 16. Okej, dobra, no to nadajesz przynajmniej...
0: 16 czy
1: 14, nie?
0: Nie. Nawet nie pamiętam. Trzeba by było sprawdzić w archiwum, ale dużo.
1: Dobra, audycja wspominkowa, nawet my nie pamiętamy, co się działo właśnie, ale na pewno jest już 12 lat, jesteśmy na antenie. Byliśmy do poprzednich lat nawet co tydzień. Teraz jesteśmy mniej więcej co tydzień, dwa tygodnie. Tak, dokładnie. No i sobie dzisiaj właśnie wspominamy, jak to było. Także kapitanie, od czego byś chciał zacząć, jeżeli chodzi o...
0: No nie wiem, właśnie co, wrócić pamięcią do Radia Praga, jak to było, bo to w ogóle zaczęło się tak, że ja przyszedłem jako gość. I zostałem.
1: A to zawsze tak jest. Jak adopcja kota, po prostu przyszedł i został na dłużej, nie?
0: Tak. Wtedy była chyba audycja, o ile dobrze pamiętam, tak, Game Jamowa, jak ja się z Krzychosem chyba wpadłem. Zobaczyłem, jak to wszystko działa, jak sobie radzicie.
1: Powiedział, zrobię to lepiej.
0: No, tak nie, ale wtedy, wiesz, stwierdziłem, trzeba zrobić podcasty z tego, bo to tak właśnie, może nie wiecie, ale generalnie kiedyś to było tak, że nerdy były w czwartki, 20-22, po czym audycje trafiały do archiwum radiowego.
1: Rozrzutnika.
0: Tak, były tam później jakieś tam czasem powtórki i tak dalej, natomiast można było sobie poklikać na stronie i posłuchać i to by było na tyle. Żadnych podcastów, żadnych Spotify'ów, nic, zero, nul, nada.
1: Znaczy, żeby nie było, to też jest kwestia licencji, tak?
0: Mamy tak, ale to, i wiesz, zgadza się, bo rzeczywiście tam, o, widzisz, za X.
1: O tym będziemy też...
0: Nie, ale tak serio, tak, będziemy. Bo była puszczana muzyka komercyjna w trakcie tego, jak, nie wiem.
1: Co, nie możesz?
0: Nie, bo tu syreny jeżdżą.
1: Dobrze, no, tak. Przyjadą w końcu po nas.
0: Dobra.
1: No.
0: Tak, była muzyka komercyjna, więc wrzucanie tego gdzieś jako podcasty i tak dalej, no to średni pomysł. Ja wymyśliłem, że można wycinać muzykę i zostawiać tylko samo mięcho. Tak zostaliśmy bez muzyki.
2: Tak. I tak było. Natomiast tak, rzeczywiście pamiętam, wyklikałem wtedy podcasty, to wszystko. Strona wystartowała w ogóle. To wtedy jeszcze Krzychos właśnie też przyłożył rękę do tego, pomagał z postawieniem strony.
1: O, wcześniej zanim był Krzychos, to jeszcze był... Orzech, tak. Pierwsze dwie strony robił Orzechowski. To jest w ogóle... Znaczy chciałem powiedzieć, że to też jest niedaleko pada jabłko od jabłoni, ale nie mogę też powiedzieć, gdzie pracuję. No nie pytałem go, czy mogę powiedzieć, ale to jest też zabawne, bo jest to związane z grami. Także to i w ogóle to, że zrobił stronę nerdowską, spowodowało, że dostał pracę i później dostał kolejną pracę. Co jest niebagatelnie zabawne, nie? Strona, tak, którą niewiele osób odwiedzało, się okazało, że po prostu, no a tu fajnie ma wyklikane, a tu fajnie, a tutaj macie player, to coś tam. No i się okazało, że w latach 2010 postawienie strony internetowej, no to już stawiało cię trochę na równi z administratorem sieci, nie?
2: No nie. Znaczy inaczej, było ssanie na ludzi, którzy umieją robić strony.
1: Rzeczy.
2: Tak, bo wtedy wszyscy sklepy chcieli internetowe, różne takie cuda na kiju, więc rzeczywiście to miało trochę sensu. Natomiast wiesz, z admin, a webmaster, no to jednak...
1: Gdzie jabłko, ja wiem.
2: Może być tak, że człowiek ogarnia to i to i rzeczywiście, masz, jak mówisz, dostaje pracę. Co
1: masz,
2: tam? Co tam?
1: Masz, korsarze, nie złyszę. Nie przemyśleliśmy tego. Od razu, jak... Niezłe są. Nie, zostaw sobie, ja mam tutaj odsypane. Spokojnie.
2: Kokosowe.
1: Niezłe.
2: Ja wolałem marynarze, bo były w białej czekoladzie i kokos z białą czekoladą lepiej się...
1: Taki Bounty, nie? A nie, też jest dobre, naprawdę. Powiem szczerze, że jestem naprawdę...
2: No dobra, ale my nie o tym. Mhm. No właśnie, i tak, strona była, to jakoś wszystko działało. No i tak sobie nerdy, bo to było jeszcze nerdy, jakbyście nie zauważyli, teraz jest nerdzi w kulturze plus.
1: Nie, już nie jest plus, ale jest plus, ale usunęłem, bo... Tak.
2: No dobra, ale właśnie przyszedłem, jest świeży człowiek z nowymi pomysłami. No i zaczęliśmy tam lepić właśnie. Krzychos przyłożył rękę do tej strony, najpierw player radiowy, później właśnie stwierdziłem, że okej, no to można wycinać muzykę i róbmy z tego podcasty. No i wiesz, i trzymanie tego gdzieś, wrzucanie tam odcinków, publikacja tego, także w każdej chwili ludzie mogli posłuchać, ale w Polsce, bo to jeszcze był ten moment, kiedy podcasty, no tak naprawdę ci, co wiedzieli, to wiedzieli, że są, natomiast reszta ludzi, no to nie miała pojęcia, że coś takiegokolwiek istnieje. No dobra, użytkownicy iPhone'ów mogli wiedzieć. No i chyba 2014, bo to w takim razie linia czasowa się psuje. No jakiś czas później było w Spotify, bo już w Szwecji i tak dalej wprowadzili podcasty dużo, dużo wcześniej. Natomiast w Polsce pamiętam, że to jakoś było prawie na gwiazdkę. Wtedy pamiętam, jeszcze napisałem, że gwiazdka przyszła wcześniej w tym roku. I było tak, że na Spotify można było właśnie zapiąć kanał RSS-owy z podcastami, co uczyniliśmy. No i gdzieś tam wtedy tak bardziej ludzie no zobaczyli nas, bo wiesz, zaczęło się Spotify pojawiać gdzieś tam, więc ludzie zaczęli słuchać. Oczywiście później było tak, że ja miałem strasznego lenia i przestałem składać i wrzucać odcinki chyba przez pół roku.
1: Tak, mieliśmy, że tak powiem. Ale wiesz, to jest, próbujesz teraz tak naprawdę zamknąć podczas jednej wspominkowej audycji 12 lat, nie? To też jest takie... I notabene, nie, że to też jest zabawne, jakby ktoś powiedział, a bo to faktycznie tyle rzeczy i w ogóle... Nie, problem jest taki, że to jest dla nas po prostu taka norma, że to dobrze dla mnie jest, ja się cieszę, ale po prostu, że w pewnym momencie jest takie, a o czym mówiliście tydzień temu? Nie wiem, nie pamiętam. Nie pamiętam, autentycznie, nie pamiętam. Wszystko sobie zapisuję, właśnie robię notatki z każdej audycji, bo nie pamiętam.
2: Tak, dowcip jeszcze jest taki, na koniec zawsze podsumowujemy, o czym rozmawialiśmy, a to jest po to, to jest taki, to jest nasza podpowiedź. Okej, to też jest podsumowanie odcinka, ale później jak jest wrzucany post z danym odcinkiem, to najłatwiej jest sobie przesłuchać 5 ostatnich minut. Już wiadomo, bo jednak to tak samo jak wiesz, żona czasem, no i o czym dzisiaj mówiliście? Ja mówię, wiesz co, no wyszedłem ze studia i nie pamiętam, no to nie jest jakaś informacja mi do życia potrzebna, żeby, wiesz, to jest tu teraz, jest ważne, ewentualnie właśnie jakieś tam wydarzenia, coś, no to gdzieś zapadnie w pamięci, a tak no to może źle to zabrzmi, ale wiesz, jak rzemieślnik, przychodzisz, robisz, pach, pach, pach i gotowe, no.
1: No tak, no, żeby nie było, to nie jest tak, że przychodzimy na gotowe. No w ogóle nasza struktura audycji dużo się zmieniła, ale jednocześnie się w ogóle nie zmieniła. Właśnie też mamy taki problem, że jak zaczynaliśmy, to właśnie była audycja radiowa i to musiała być audycja. Właśnie, i to też było zabawne, że właśnie 21 i my wychodziliśmy na Pradze, wracaliśmy po 22 i tak się robiło już dziwnie. No, jak ktoś nie mieszkał na Pradze, to nikt mi tutaj nie tego nie wypomina. I wszystko było fajnie, ale dla nas jest też takie... A, no wcześniej robiliśmy o 10, tak? Chyba w czwartek, jak mnie pamiętamy. Tylko weź znajdź teraz robotę i bądź częścią społeczności, kiedy musisz, wiesz, zrobić audycję o 10, kończysz o 11:30, 12 i później jeszcze próbujesz cokolwiek ogarnąć. To tak, wszystko fajnie brzmi na papierze.
2: Rzeczywiście, audycja była na 10 i później... Tak, ja pamiętam, jak biuro na Ursynowie mieliśmy, no to metrem zajeżdżałem, plus minus 12 byłem wtedy.
1: No właśnie, to jest, wiesz, to... Sorry, ale makarena to jest, musi być po prostu folii, dużo będzie.
2: Dobrze, ale wracając jeszcze do tego właśnie, że podcasty, audycje radiowe, no to też wynika z tego, że sposób, w jaki jest to publikowane. Nie ma tam jakiegoś takiego cyzelowania, montowania, wycinania wszystkich on, i tak dalej.
1: Nie.
2: Bo to jest specyfika audycji live. Gdyby to było tak, że się zamykamy, siadamy, nagrywamy odcinek i później spędzamy, nie wiem, 2-3 godziny na dopieszczaniu jego. Ja rozumiem, że jakościowo by to było dużo lepsze, natomiast z racji tego, że nadajemy live, no to później praktycznie w ten sam sposób to trafia na serwery. Nawet kiedyś, pamiętasz, z okazji Międzynarodowego Dnia Podcastu, byliśmy gościem razem z Kają z Nerdów Nocą. I to było takie porównanie, dwie strony. Tutaj, że wiesz, ona siedzi, nagrywa, przygotowanie i tak dalej, wszystko, wiesz, dopięty na ostatni guzik, a my przychodzimy, robimy, ciach, wychodzimy, gotowe.
1: Tak, żeby było zupełnie, pamiętam w ogóle taką dysproporcję, jak ona właśnie mówiła, 38-40 godzin edycji, nie? Tak. Na godzinę materiału?
2: Na dwie godziny materiału.
1: Okej, okay, no coś takiego, że to jest minimum, nie?
2: A znaczy wyjściowy, końcowy materiał ma dwie godziny. Ile surówek było? Podejrzewam, że więcej, więc tak.
1: Znaczy wiesz, to mówią tak, daj leniwemu człowiekowi problem, to znajdzie jak najszybsze rozwiązanie. Notabene właśnie to robimy, ale też żeby nie było, to też jest kwestia właśnie licencji, to jest kwestia ZX-u, bo to, że zaczynaliśmy w serduszku, powodowało, że tutaj takie tajemnica, która nie jest tajemnicą, organizacje pozarządowe NGOsy mają możliwość, tak samo działają wszystkie radia studenckie, podpisania licencji, trochę takiego
2: abonamentu
1: takiego bardziej, na zasadzie, że płacicie za cały rok, nie bierzecie, nie macie reklam, ale dzięki temu, że nie macie reklam, to nie jest komercyjna działalność, tylko taka trochę fanowska. I kiedyś to było chyba 2000 za miesiąc, za zajście.
2: Znaczy, wiesz, kwoty to różnie jest, bo tak naprawdę normalnie później muszą być generowane do ZX-u raporty, jaka muzyka była puszczana i tak dalej. A tutaj jest na tej zasadzie, że kupujesz abonament pod tytułem, okej, płacisz nam miesięcznie tyle i tyle i w zamian za to puszczasz muzykę. My już nie wnikamy, ile tego będzie, bo to, tak jak mówisz, nie jest rozgłośnia komercyjna, więc nie ma napięcia.
1: Znaczy musisz to prowadzić, znaczy nie teoretycznie, tylko musisz prowadzić, ale to jest takie działające prawo i prawo, którego trochę nie ma, albo nie, prawo, którego nikt nie respektuje, też nie. Prawo, które jest, ale jakby zwyczajowo nikt go nie przestrzega, a może w ten sposób. I na przykład jest tak, że wszystkie radia, tak jak nawet my tutaj jesteśmy, robi później, leci, ja to nazywam rozrzutnik, nie? I on tam wszystkie rzeczy, które nadaje na antenę, wszystkie kawałki są zapisywane, po ID, później masz listę, masz w Excelu i później taką listę wysyłasz, tak, do ZX-u. Mhm. Ale też jak jej nie wyślesz w teorii, albo jak ona jest, nie wiem, tam nie do końca się zgadza, to nikt nie będzie ci głowy urywał, bo właśnie to nie jest wykorzystanie komercyjne. To jest właśnie ta różnica pomiędzy, że jest 2000, kiedyś było za rok, teraz nie wiem ile jest, jeżeli chodzi o NGOsy i inne właśnie takie niekomercyjne rozwiązania, ale no jakbyśmy prowadzili, nie wiem, radio nawet takie Campus albo Radio Z, to nie byłoby 2000. To by nie było nawet 2000 zł dziennie. Ceny, jeżeli chodzi właśnie o ZX i inne rzeczy, to są niesamowite. Druga kwestia jest taka, jak już tak wspominamy i w ogóle z tą muzyką, no to my trochę właśnie ze względu na ograniczenia nasze czasowe, no bo nadawanie co tydzień też jednak zżera dużo czasu, mimo tego, co by się mogło wszystkim wydawać. Zobacz, że większość podcastów w Polsce jest bardzo mało za rozgrywką, którzy naprawdę się spinają i są mainstreamy i w ogóle. I właśnie są takie dużo, widzę podcastów, które no, mają ekipę bardzo dużo i dzięki temu są w stanie się rozwijać.
2: Tak samo jak wiesz, za dużymi youtuberami stoi armia ludzi,
1: tak,
2: która ogarnia. Tak naprawdę ten człowiek, którego widzicie na ekranie, to on jest twarzą, czy to podcastu, wideokastu, czy cokolwiek innego. A tak naprawdę ma ekipę, która na przykład robi jakiś tam research, przygotowuje to wszystko.
1: No i makarena.
2: Nie, dzięki.
1: I prowadzisz tam.
2: Tak. I oni to ogarniają, nie? Natomiast tak jak tutaj, jak my robimy wszystko naraz, no to wiadomo, że nie można być super we wszystkim. Pomimo tego staramy się nie zaniżać poziomu. Tak, ale właśnie co do tych wiesz, cykliczności i tak dalej, no to właśnie są podcasty, które w miarę regularnie, tak jak mówiłeś, rozgrywka, chochlują tam, wiesz, i cisną i robią robotę.
1: No, robią.
2: Są podcasty, które rzadziej się ukazują, ale też regularnie, ale na przykład właśnie wracając jeszcze do Kaja i Nerdów Nocą, no to Kaja, odcinek będzie jak będzie. Jak usiądą, nagrają, pomocują.
1: No, wiesz.
2: Więc tu, wiesz, on totalnie bez napinki i flow.
1: Tak, znaczy właśnie to jest to, my też mieliśmy, już tak kończąc, ty wiesz, jak już zacząłem ten temat, to już też skończyć właśnie, jeżeli chodzi o muzykę. Nasz pomysł był taki, żeby promować zespoły niezależne, tak? Mhm. Żeby przychodziły do nas, mamy parę właśnie w archiwum, parę takich, puszczaliśmy ich muzykę, to fajnie działało, super muzyka leciała. Problem polega na tym, że w momencie, kiedy oni zaczęli podpisywać umowy z jakimikolwiek labelami, to my mieliśmy problemy i na Spotify'u, i na iTunesach, i na Facebooku chyba już też w pewnym momencie.
2: Nie wiem,
1: ale na YouTubie przede wszystkim. YouTube to pierwszy w ogóle problem i już się nagle okazuje. Tak samo mimo wszystko, ja wiem, że to w ogóle nie mamy za bardzo też czasu, ale też na przykład nie wiem, jakby były przebitki z gier, czy coś w tle, tak jak teraz rozmawiamy. To wszystko fajnie brzmi na papierze. Niestety Talking Head jako format jest dla nas niestety odpowiedni, bo zabiera nam najmniej czasu, ale też niestety jest najbardziej bezpieczny, bo dzięki temu, że mamy tylko nasze twarze i tylko gadamy, musiałem powiedzieć pieprzymy, tak, ale to nie ma tego problemu, tak? Bo problem polega na tym, że w momencie, kiedy cokolwiek się pojawia na ekranie...
2: Znaczy wiesz, wracając jeszcze do tej muzyki, rzeczywiście są wytwórnie i tak dalej, próbują copyright strike'i, no to w tym momencie my możemy wyciągnąć, bo wiesz, bo my kiedyś tutaj taki glejt sobie, bo wiesz...
1: Ale to my.
2: Zabezpieczyliśmy się, podpisaliśmy sobie z twórcą, gdzie sobie zagwarantowaliśmy taki, a nie inny pole eksploatacji i luz. I to się w większości przypadków udawało, nie? No więc, to... Bo tak naprawdę, wiesz, umowy się robi nie na dobre, tylko na złe czasy. Więc nawet zwykłe oświadczenie, że twórca, wiesz, zgadza się na publikację i tak dalej, no to z reguły to wystarcza.
1: My mamy jeszcze tyle szczęście w nieszczęściu, że my tak naprawdę nigdy nie mieliśmy reklam włączonych na YouTubie, na Facebooku i innych rzeczach. Jeżeli ktoś na przykład monetyzuje swoją wartość i nagle się okazuje, że przez następne 20 dni ma claim, czyli właśnie te roszczenie i musi walczyć z YouTube'em, no to wiadomo, że on traci pieniądze.
2: Ale widzisz, to jest właśnie przywilej, to akurat ze słowo, ale dużych graczy, że tak naprawdę oni najpierw strzelają, a później zadają pytania.
1: Tak, tak, to
2: więc
1: prawda.
2: Plus dodatkowo, jeśli chodzi o YouTube'a, to też to jest ciekawa zależność, bo oni jednocześnie generują popyt na reklamy
1: I
2: podaż.
1: Tak.
2: Więc z jednej strony zgarniają kasę od tych ludzi, którzy chcą się reklamować, a z drugiej strony zgarniają ludzi od tych, którzy te reklamy później pokazują. Specjalnie czy nie, bo też nie wiem, czy zauważyliście, jakie ewolucja nastąpiła, bo tak naprawdę kiedyś to mieliśmy te czy skipowalne, czy nie reklamy na tubce w filmie jakimś. Później część twórców wycwaniła się i zaczęła sama po prostu reklamować gdzieś tam jako, wiesz, product placement różne rzeczy. Nie wiem, śrubokręty, nie wiem, lutownice, ciastka czy cokolwiek innego. Tak, żeby te pieniądze spływały bezpośrednio do nich, a nie tak, że wiesz, przychodzi YouTube, okej, ja jako agent, no to zabieramy tyle, a ty dostajesz tyle. A, jeszcze tamci muszą też dostać, bo to coś tam. Więc tak, czy później też, wiesz, od product placementu zaczęto odchodzić, natomiast wiesz, jakieś buy coffee czy cokolwiek innego, donacje takie, które gdzieś trafiają w miarę w dużym kawałku, procencie bezpośrednio do twórców. No, wiesz, ludzie się bronią, bo YouTube jako monopolista, no to dużo może, bezkarnie.
1: No niestety dużo może więcej. Ja dlatego mam beef z Sony, miałem z Sega. Jak próbowałem wrzucać materiały właśnie te 10-15 lat temu właśnie na YouTube'a, czy to swojego, czy właśnie nerdowego, to były claimy Nintendo, Sega, w ogóle firmy. Sega zluzowała majty. Nintendo wielokrotnie mówiliśmy, że właśnie nie zluzowało majt. Było nawet tak, że trzeba było podpisać umowę, trzeba było podpisać kontrakt, trzeba było oddawać procent z tego, co zarobiłeś na YouTubie, żeby móc nagrywać rzeczy z gier Nintendo. W ogóle to jest niesamowite. I ta tej firmie wszystko uchodzi płazem, bo gry rodzinne, bo Marian, bo Switch i tak naprawdę ja nie do końca trochę rozumiem. To tak jak jest Valve, nie? Kocham to, co robi Valve, Steam, w ogóle to jest, ale z drugiej strony ludzie, nadal mówimy o monopoliście, tak?
2: Tak.
1: Jeżeli Gaben na razie wszystko dobrze, że tak powiem, steruje centralnie, tak gospodarka centralnie sterowana działa, ale w pewnym momencie może przestać działać.
2: Tak, ale zwróć uwagę na jedną rzecz. Jeśli mamy jakieś duże molochy, czy YouTube, Meta, czy cokolwiek innego, i tam następuje głównowacenie, to o czym już kiedyś mówiliśmy, tak, że coraz gorsze usługi, wchodzi tylko o to, żeby monetyzować zyski, to zauważ, że tak naprawdę to też po części się dzieje przez nacisk akcjonariuszy. Natomiast czy to mówimy tutaj na przykład o Epic Games, Valve, to są firmy, które nie są publiczne. Valve, nie jestem pewien, ale chyba też nie jest publicznie...
1: Nie jest na giełdzie.
2: Nie właśnie jest na giełdzie.
1: Od kilku lat są naciski, żeby weszli na giełdę, bo dzięki temu można byłoby ich kontrolować, właśnie sterować nimi.
2: Sterować nimi, więcej wiesz, tak naprawdę, a tu jest jeden człowiek, który ma jakąś wizję, robi to dobrze i wiesz, z jednej strony rzeczywiście Valve jest monopolistą, jeśli chodzi o publishing cyfrowych gier, natomiast oni nie robią za bardzo krzywdy nikomu. Okej, ceny gier, wiesz, proces sam publikacji na Steamie przez lata się zmienił, kiedyś my mieliśmy Greenlighta i w ogóle było dużo, dużo trudniej. Teraz po prostu przychodzisz, $100 na stół, generujesz kartę gry, pach, pach, pach, wrzucasz, wiesz, asety marketingowe, graficzne.
1: Dobra, ja wiem, że jest wspominkowa audycja, ale tak jak mówisz o papa, wygenerowałeś, to właśnie mi się przypomniało, bo teraz jest afera. Jeden z youtuberów polskich nagrał materiał i zaczęła się na niego w ogóle nagonka, że o Jezu, że to w ogóle, że kiedyś nie było ludologów w branży, że coś tam jeszcze, że teraz wszyscy to próbują, wiesz, robić siebie nie wiadomo, wiesz, jakich tam ekspertów. Poszło, słuchaj, o generowanie kodów, czyli afera stara jak świat, przynajmniej w Game Devie. No i nawet został przywołany do tablicy, ktoś tam na Twitterze oznaczył naszego kochanego Adriana Chmielarza. No czy faktycznie tak w branży jest, nie? Że branża generuje kodziki i wiesz, do tych sklepów i sami biorą, wiesz, wydają w tych sklepach, w ogóle na tych platformach gry, żeby ominąć prowizję właśnie Steama i innych
2: takich
1: platform.
2: Ale w jakich sklepach? Tych takich różnych G2A i tak dalej?
1: Tak, tak. No i oczywiście Adrian Chmielarz napisał, że wiesz, że to jest, nie napisał, że nieprawda, ale napisał, że kompletnie nieprawda, nie? I ja mam takie... Dzień dobry, to też wspominkowo, panie Indie duszą, Indie ciałem. Mamy materiał, którego nie mogliśmy opublikować wtedy i materiał, którego teraz też nie możemy opublikować.
2: Myślę, że on po prostu trafi na wieki wieków do archiwum. I...
1: Tak. Ja nawet nie wiem, czy on w pewnym momencie po prostu nie przypadnie na którymś dysku twardym, czy na karcie pamięci, tyle z tego będzie. Kwestia jest taka, że no sorry, ale to nie jest rok 2012. Nie udawajmy, że branża jest w ogóle piękna, czysta i w ogóle wszyscy sobie tutaj, wiesz, po Politechnice pójdą, będą tworzyć gry jako pasja i wszystko będzie super. Są, tak jak nasze początki, tak jak my pamiętamy właśnie, jak zaczynaliśmy nerdy, byliśmy w tej branży i nie. I są firmy, które autentycznie wchodzą na platformy i oficjalnie z tymi platformami mają podpisane umowy i sprzedają kody. Nikt mi nie powie, że jest Hindus, który siedzi w firmie amerykańskiej, czy przepraszam, brytyjskiej, czy jakiejś pakistańskiej, generuje setki kodów i później je sprzedaje na wszystkich platformach. Gdzie tak naprawdę na Steamie wygenerowanie listy kodów, jeżeli jesteś deweloperem, to jest dosłownie ile? Dwa kliknięcia?
2: Tak naprawdę tam jest formularz, wypełniasz, opisujesz po co ci te kody, bo to masz różne kategorie właśnie dla mediów. No opisujesz co i jak, wrzucasz i tam w ciągu chyba doby czy dwóch przychodzi ci mail. Jeśli pozytywnie rozpatrzą, to dostajesz maila.
1: Ile można tych kodów tą metodą wygenerować jednocześnie? 10 tysięcy?
2: Nie, tam są ograniczenia, nie pamiętam jakie są ograniczenia, ale to tam
1: 1000?
2: Chyba w jednym batchu to chyba można 100 kodów czy coś takiego.
1: Nie, więcej.
2: Znaczy pytanie też jakie, czy generujesz dla mediów, czy jakieś tam inne promocyjne, czy na przykład, nie wiem, dla zewnętrznych beta testerów, bo tak też można.
1: Dla beta testerów to jest na pewno 50, kiedyś, a teraz 100, na pewno. Jest.
2: Nie wiem, szczerze mówiąc...
1: liczby się,
2: nie pamiętam.
1: Liczby się zmieniają, ale pan jest zawsze w komisji. Tak. I właśnie to jest to, że pamięć ludzka ma problemy do tego, że właśnie, to jest zabawne, bo ja na przykład nie pamiętam, tak jak ty, co robiliśmy, o czym mówiliśmy na poprzedniej audycji tydzień temu, ale dokładnie pamiętam, jak 2012-14 była wielka nagonka na firmy z kodami. Pamiętam, jak wcześniej była nagonka na youtuberów, że jak to można zarobić na swoich materiałach i monetyzować. Pamiętam w ogóle, wiesz, jak akta, nie? Jak wchodziła akta, jak walczyliśmy o to, żeby akta nie weszła jako w ogóle, wiesz, i
2: tak, tylko wiesz co, trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Co innego, jeśli deweloper generuje sam kody, rozdaje ludziom, spoko, nie zarabia na tym. Natomiast co innego jest, jeśli masz jakiś shady sklep, który ma te kody, okej, jeśli to jest tak, że ty swój kod sprzedajesz, który, nie wiem, miałeś w chipsach, nie wiem, na Prime'ie czy gdziekolwiek innego wygenerowanych, tam sprzedasz luz. Ale weź pod uwagę to, że duża część tych kodów zostaje wygenerowana przez zakup gry przy użyciu kart, które zostały skradzione i tak dalej, więc no to tak naprawdę, jeśli chodzi o te wszystkie te platformy, no to też tak właśnie to jest trochę shady, nie do końca wiadomo, no jak do tego podejść, jak to ugryźć, bo wiesz, co innego jest, jeśli na przykład załóżmy, że takie płatności zostaną później zakwestionowane, no kod jest wygenerowany, no i teoretycznie Steam czy jakikolwiek inny publisher jest w stanie go zdezaktywować, no to taka gra ci znika, nie?
1: No, więc znika, nie znika. Właśnie ja też chcę przypomnieć ci, że w ciągu naszej, że tak powiem, istnienia naszej audycji podcastu, w ogóle to też kiedy audycja, kiedy podcast, to co mówisz właśnie o generowaniu kodów, to było wykorzystywane, jak była nagonka właśnie na dziennikarzy gamingowych. Ja nie mówię tutaj o Gamergate, które stało się częścią, no może nie kultury, ale częścią historii, tak, jeżeli chodzi o branżę, i tego nigdy nie da się zapomnieć, i to jest już podwaliny tego, co się dzieje w Giereczkowie, ale też właśnie na początku było przede wszystkim, że ej, ale ten sklep na G2A-u ma ponad 100 kodów, nie? Albo coś tam, ale no jeszcze zanim 100 kodów to właśnie było, ale to jest, są kody, nie? Poszczególne kody, i też było tak, że na przykład gra kosztowała 200, wtedy dużo, 250 zł, a na kodach kosztowała 189. I było tak, że przez wiele, i faktycznie, no nie oszukujmy się, były przypadki, że dziennikarze odsprzedawali swoje kody recenzenckie, tak? Nie wiem, do redakcji trafiły 2-3 kody, albo w ogóle wymyślił recenzję, albo napisał i wiesz, zrobił parę screenshotów i ten, a resztę kodów sprzedał, bo były takie przypadki. Natomiast to w pewnym momencie stało się takim industrial standard. A to dziennikarze, nie? To dziennikarze na pewno sprzedali kody, nie? I było Dark Souls 2, a to na pewno jest kod dziennikarza.
2: Ale wiesz, no właśnie, mówimy tutaj o domysłach, a tak naprawdę
1: wszystko można sprawdzić. Można było wtedy i można dodać.
2: Kody, wygenerowany kod, czy to jest właśnie kod recenzencki, czy to jest kod, nie wiem, dla youtubera, kod promocyjny, nie wiem, dołączany do płatków śniadaniowych, kod dla zewnętrznego testera. Wszystko idzie sprawdzić, więc tak naprawdę krzyczenie, opluwanie dziennikarzy jest bez sensu, bo tak naprawdę to wszystko jest do sprawdzenia.
1: Znaczy podoba mi się dalej. Zobacz, że mówimy o jejku, jaki Wiedźmin, musimy wspierać polskie gry, Hurdur. Sami byliśmy, programy rządowe, Game Deki, Game Inny i inne takie te. A później się okazuje, że masz, nie, ale kodziki to w ogóle zło, w ogóle całego świata jest zielonego. W ogóle pomijamy, że Microsoft ma już podpisaną oficjalną umowę, czy to z G2M, czy z innymi. Właśnie duzi też deweloperzy, czy to chińscy, czy to też podpisują umowy bezpośrednio. Ale nie, udawajmy, panie Adrianie, że tego nie ma. I w pewnym momencie okazuje
2: ale
1: się...
2: Ale wiesz, to jest ich wybór. Nie chcą tam...
1: Nie chcą, to nie chcą. Nie chcą, żeby ich tam gry były, to i tak się znajdą. No sorry, no niestety, to jest taki, wiesz, to tak jak z tym, jak masz markę luksusową i powiedzą ci, że nie chcą, żeby byli w Ciuchlandzie, tak? No sorry, no niestety, drugi, trzeci obieg, to tak działa. I...
2: Tak, ale tutaj nawet, wiesz, to nie jest tak, że to jest kod, jest wykorzystany jednorazowo, więc jeśli ktoś go dostał, gdzieś kupił, a jednak nie chce z niego korzystać, tak, moim zdaniem jak najbardziej powinien mieć prawo czy do odsprzedaży, czy do oddania. Wiesz, to jest podobne, bo o ile chodzi o nośniki cyfrowe, no to nie ma z tym problemu, bo po prostu sprzedajesz płytę.
1: Dokładnie.
2: I już. I ktoś inny wkłada ją do napędu, instaluje grę, czy odpala na konsoli i mu to działa. Natomiast kody są z jednej strony błogosławieństwem dla branży z tego względu, że możemy dany produkt sprzedawać gazylion razy. Mhm. bo kupisz sobie kod, wykorzystasz, przypisany jest do twojego konta i koniec. Unia Europejska w ogóle mocno naciska cały czas na możliwość odsprzedaży.
1: Tak, ja się z tym niestety zgadzam.
2: Tak, bo wiesz, tak trochę, o, mała dygresja będzie. Ostatnio czytałem ciekawy artykuł na temat butelek, butelkomatów. I wiesz, to jak zrobili z nas śmieciarze, że tak naprawdę idziemy do butelkomatu, rzucamy, dostajemy świstek za te butelki i szczęśliwi uratowaliśmy planetę. I wiesz, ta narracja taka, że to my produkujemy te śmieci, no my jesteśmy tylko użytkownikami, tak naprawdę to producenci.

0: Nie, ja mam siaty z butelkami, do,
1: masz,
0: które uzbierałem.
1: Masz, bezkaucyjne jest.
0: Z wyjazdów i w ogóle. O, uzbierałem masę butelek i... No właśnie, no tam jest kilka złotych, no ale wiesz, chcę po prostu...
1: Chcesz być fair w stosunku do środowiska i do
0: znaczy, nie powiem, to nie jest bycie fair do środowiska, to bardziej też chodzi, wiesz, o odzyskanie tych pieniędzy, bo to na przykład, nie wiem, będzie piątek na dobre lody.
1: Dobra.
0: No. O co chodzi? No właśnie, i z tego wszystkiego straciłem wątek. Ale dobra, była dygresja o opakowaniach, więc tak samo tutaj. Dlaczego nie możemy mieć prawa do odsprzedaży gier? Dlaczego nie możemy mieć prawa do naprawy urządzeń? Nie mówię tu o komputerach, komórkach, ale idziemy dalej. Dlaczego? Ja wiem, że księgowi policzyli wszystko, że fajnie, że masz gwarancję na pralkę 3 lata. 3 lata i drugiego dnia, albo 10, pralka się psuje. Nie opłaca się naprawiać, bo coś tam. Albo ludu, wiesz, z pralkami no to jeszcze tam, okej, jak moduły jakieś mogą być drogie, mogą być tanie. No ale nie wiem, grzałkę to jesteś w stanie sobie wymienić nawet jak się uprzesz samemu, bo to nie jest rocket science.
1: Andrzej, dla ciebie nie jest rocket science.
0: Ale nie, żeby wymienić grzałkę w historia życia. Koleś z serwisu, panie, no to 250-300 zł za wymianę grzałki. Bo motyw był taki, że w momencie jak się w programatorze włączał program grzania tej wody, wywarało bezpieczniki. Właściwie różnicówkę. Czyli grzałka musi być przepalona, zwiera i tyle. No. Więc poczytałem i to jest tak naprawdę, odkręcasz parę śrub krzyżakowych, zdejmujesz ten fartuch gumowy, zdejmujesz przód i z przodu pod bębnem masz na jedną śrubę chyba 13, już nie pamiętam, przykręconą grzałkę. Nowa grzałka kosztowała 50 zł plus godzina roboty. No ale o co chodzi? O to, żeby właśnie była możliwość naprawy w ten sposób, że nie robimy tak jak teraz mamy, wiem, że taniej jest bębny w pralkach, mamy plastikowe zgrzewane ultradźwiękowo, więc jak łożysko zaczyna się zacierać, to musisz wymienić całą pralkę, zamiast rozebrać bęben, wymienić łożysko za kilkanaście złotych i złożyć do kupy to wszystko, więc wiesz, czy to są pralki, czy to są samochody, jakość wykonania samochodów, tak jak wiesz, to, że konserwacji nie ma żadnej, że on ci zgnije po 5 latach, to już jest insza inszość, natomiast wiesz, no, no tak niby niedużo, bo o, otwieram komorę silnika w swoim samochodzie i ona w środku jest wymalowana tylko lakierem podkładowym, nie tym żółtym kolorem takim jak nadwozie. Oszczędność. Jak policzysz to ile setek tysięcy takich samych samochodów kwaśne, to...
2: Nie, słodkie jak... Jezu, nigdy nie jadłem aż
0: no,
2: tak słodkie.
0: Wyprodukowali tych samochodów, no to oszczędność tych kilku gramów farby czy kilkunastu na tych setkach tysięcy, no to robisz całkiem okrągłą sumkę. Tylko wiesz, my płacimy w ten sposób, że ten samochód szybciej zgnije. Wymiana olei czy cokolwiek innego, więc tak naprawdę Unia bardzo dobrą rzecz robi, że naciska na Valve, na całą resztę, żeby te kody można było odsprzedawać dalej.
2: Valve ma w ogóle wszystkie narzędzia do sprzedaży, w ogóle wszystko przygotowane, żeby było zabawnie. To jest ani wiesz, ani już...
0: Znaczy, ale wiesz, każdy unikalny kod ma swój unikalny ID, więc to, czy w bazie danych przypisujemy go użytkownikowi A, czy użytkownikowi B, nie ma problemu. Jakość skrzynki, te wszystkie pierdy, na których Valve zarabiał, dał radę handlować tym, a kodami się nie da.
2: I jeszcze nie dość tego, że dało się handlować, to chcę ci przypomnieć, że możesz je nadal, mimo wszystko na lewych stronach, albo mniej lewych stronach na kasynach, możesz nimi obstawiać, możesz nimi w ogóle, wiesz, robić wielką tą, wielką warszawską gonitwę i możesz wygrywać, wiesz, różne rzeczy. Już obstawianie tymi skrzynkami jak najbardziej się udaje. Żeby było jeszcze dalej, to co mówisz właśnie o oszczędzaniu. Ja zawsze powtarzam tą historię z McDoublem, nie? Mhm. McDouble. Dwa kotlety, dwa kawałki sera. Wyeliminowaliśmy jeden kawałek plasterek sera i nagle się okazuje, że wiesz, z perspektywy roku 3,5 miliona dolarów zaoszczędzonych, tak?
0: Tak, bo to jest skala.
2: To jest skala, to jest właśnie dokładnie to samo, to jest skala. I na przykład, wiesz, jeżeli chodzi na przykład o generowanie kodów czy coś tam, są deweloperzy, którzy generują kody, są jak najbardziej osoby, które rzucają na sklepy. Dla nich pominięcie 20-30%, jeżeli chodzi na przykład o Steama, nie wiem, o Epica, tak? To są nadal realne pieniądze. Nie powiem, że jest być albo nie być, przeżyć i takie tam. To jest raczej kwestia, wiesz, marketingu i ten. Ja sam widziałem firmy, które nagle się okazywało, że miały 15, dobra, 15 to nie, ale 30 euro na przykład przychodu, bo ktoś kupił dwa kody, nie? I nagle się okazało, że jakaś tam gra, którą wydali 8-10 lat temu, nagle generuje pieniądze. Tylko, że to jest 35 euro i musisz to rozliczyć, musisz do księgowości dać. I więcej papierkologii.
0: Steam zgarnia swoją część, tak. VAT-y, inne podatki swoją część.
2: historycznie, jak wiesz, jak jesteśmy tak historycznie, mnie na przykład strasznie irytowało. Przez wiele, wiele lat mówiliśmy cyfra, no cyfrowa dystrybucja, no fajnie, jak tu będzie równolegle się rozwijać. Stała się najgorsza rzecz.

0: Cyfrowa dystrybucja zastąpiła pudełka prawie w 100%, a przynajmniej w 84% mniej więcej tak jest. Tak jak na przykład na PlayStation, tak? Jednak 76% graczy przerzuciła się na cyfrową dystrybucję. I zobacz, to co namówiono, cyfrowa dystrybucja pozwoli zaoszczędzić 20-30% na tłuczenie płyt, pudełka, przesyłanie do sklepów, jada. Sam rozmawiałem z dystrybutorem jednym i drugim, rozmawiałem z ludźmi z Empiku, jeszcze jak był Lem Empiku, co jest w ogóle historią niesamowitą. Nie wiem, czy co w ogóle gimby też nie pamiętają, czym był Lem Empik, że w ogóle mieliśmy...
1: Bo to był Lem Multimedia.
0: Lem Multimedia, tak, który został, został wykupiony jako Lem Empik, tak? No i później się okazało nagle, że ej, możemy zrobić tak i nikt nie będzie za bardzo nad tym jojczył, że gry w cyfrze będą kosztować tyle samo. I teraz mamy tak, że kosztują tyle samo.
1: Podgrzewanie powolne żaby.
0: Tak, tak, bo do tego... Do tego się sprowadza.
1: To zmierza, bo wiesz, miało być taniej, bo tak naprawdę likwidujemy dosyć sporą część tego łańcucha publishingu, bo to jednak, wiesz, no wyprodukowanie, transport, magazynowanie tego i tak dalej, no to są koszty. Natomiast miało być taniej, ale po co robić taniej? To tak samo jak, wiesz, masz książki. Książki papierowe.
0: Będziemy o to walczyć. Będziemy walczyć 400 nerdów, będziemy nawet i 800 nerdów, jak dożyjemy.
1: I wiesz,
0: sorry, ale...
1: Ja wiem, że książka cyfrowa, a książka papierowa wymaga trochę innego przygotowania, jeśli chodzi o skład.
0: Ale przestajmy, tak. Przestajmy podkreślać w ogóle to...
1: Tak, ale wiesz, mówienie, że często się zdarza tak, że papier teraz jest drogi i tak dalej, no ale wiesz, że książka cyfrowa też musi kosztować. Dobrze, to może wydawnictwo mniej zacznie wyciskać autora, więcej jemu da pieniędzy.
0: Mhm, tak.
1: No, bo tak oni biedni i tak dalej. No.
0: Powiem ci tak, ostatnie targi książki. Jestem co roku, czy to na jednych, czy to na wielu. Przede wszystkim jedno to mnie strasznie bawi, jak ludzie się w internecie zaczęli w ogóle pultać, o, ładne twoje określenie, pultać, nie? Że o, kiedyś to artysta, autor pisał książkę i w zasadzie pisał książkę. I ludzie trochę wspominają, a teraz to jeździ na targi, prowadzi social media, coś tam jeszcze jest takie...
1: No musi, bo inaczej nie sprzeda.
0: Dokładnie, jest takie, ludzie, czego chcecie, żeby autor, tak jak kiedyś, jak Sapkowski, żeby siedział przez bite ileś lat w piwnicy, pisał tą książkę, wydawał książkę, to jest takie, zamknij się i rób swoją robotę i tyle, tak? A ja mogę ci przypisać wszystkie cechy i nie będziesz mi mówić, jak mam tego, wiesz, jak mam traktować swoje dzieła, ja sobie będę to już interpretować według swoich tych potrzeb. I powiem tak, te ostatnie targi książki trochę tak miałem, to było widać, że to jest, wiesz, nie chcę powiedzieć, że wiesz, triada i w ogóle się tutaj dogadują wydawcy, ale to jest takie, wiemy, że się kończy powoli pewna kwestia w naszej branży i próbujemy utrzymać to status quo jak najdłużej. Mhm. Dużo, wiesz, mówi, na przykład pamiętasz, jak my wiesz, zakupiliśmy, mieliśmy, korzystaliśmy, nadal nie wiem, czy korzystasz na przykład z tego, z amazonowego czytnika, tak?
1: Oczywiście, że tak.
0: No tam...
1: Teoretycznie on już jest poza cyklem życia. Amazon już kreskę na nim postawił.
0: No, niestety, tak.
1: Więc z oficjalnego sklepu nie skorzystam, ale właśnie...
0: Ale wrzucać pliki można
1: swoje
0: jeszcze.
1: Swoje pliki, tak. Jak najbardziej. I dopóki wyświetlacz i bateria pozwoli, no to będę z niego korzystać.
0: Ja pamiętam właśnie, jak zaczynaliśmy nerdy, jak było właśnie mówienie, że tego właśnie czytniki przyniosą zgubę, w ogóle czytelnictwo upadnie, tak? Zobacz, że a tak naprawdę w przeciągu tych 10 lat okazało się, że czytniki dały drugie życie, bo się okazało, że jest duża kategoria osób, która spiraci książkę, bo nie stać ich, ale dzięki temu przeczyta, tak? Zapozna się. Albo znaczy, później dokupi.
1: Wiesz,
0: to jest jak z piraceniem płyt, muzyki i całej reszty, nie? Dostaliśmy narzędzie, streaming, które kosztuje tyle, co jedna płyta kiedyś, muzyczna, a masz możliwość słuchania muzyki non-stop 24 godziny na dobę wszystkich prawie że wykonawców na
1: świecie. Pod warunkiem, że wszystko działa, bo to...
0: Dobra, wiem.
1: Ale wracając jeszcze do książek i do czytników, weź pod uwagę to, okej, nowi ludzie gdzieś tam mogą się przekonać, chociaż moim zdaniem, jeśli ktoś nie czytał zwykłych książek i dostał na przykład w prezencie czytnik, okej, jest szansa, że zacznie czytać, a równie dobrze on wyląduje na półce albo sprzeda go po chwili, bo jednak, wiesz, no, czytanie nie sprawia mu przyjemności na przykład. Ale kolejną rzecz, którą czytniki ułatwiły, jesteś w stanie z sobą zabrać, nie wiem, jedziesz na urlop, to nie potrzebujesz dodatkowej walizki na książki. Bierzesz chudziutkiego Kindla czy jakikolwiek inny czytnik, wsuwasz gdzieś tam w kieszonkę w plecaku załadowany książkami i możesz jechać. Żyjesz. To jest świetne. Plus kolejna rzecz, mieliśmy przecież takie inicjatywy jak Book Rage. Teraz oni się nazywają Art Rage i już stali się dużym wydawnictwem. Oni byli cały czas wydawnictwem, z tym, że teraz rzeczywiście, wiesz, poszli też w książki papierowe. Dalej oferują model subskrypcyjny, z tym, że to jest model subskrypcyjny na fizyczne książki. Zamawiasz sobie i ci, tak jak, nie wiem, jedzenie jakieś, przywożą ci książki, to jest genialne.
0: Ale bo to się opłaca. Wydawanie książek papierowych, mimo wszystko, co wszyscy wydawcy będą mówić, to jest ciężka praca. Jasne, to jest ciężka praca. Wydawanie w papierze nadal się opłaca. Ceny książek, zobacz jakie są.
1: Znaczy, z tym opłacaniem to pytanie, czy mówimy o opłacalności dla wydawnictwa, czy dla autora.
0: Bo... wydawnictwa. Nie oszukujmy się.
1: Wydawnictwo super, a autorowi powie, no ale wiesz, ja tu sobie gardło podżynam, próbuję zarobić tą pieniądze, żebyś ty miał na życie. Dobra, ale wiesz, wracając jeszcze do właśnie Art Rage'a, well, Book Rage'a, to było świetne, bo tak naprawdę oni robili ci bundle z książkami, za co łaska. Znaczy wycofali się z tego modelu, bo jednak wiesz, jednak nie do końca...
0: Co łaska, to co łaska.
1: Znaczy, nie do końca się sprawdziło, ale rzeczywiście było tak, że miałeś tam przykład w takich bundlu progi cenowe i tam jak rzuciłeś więcej, no to jeszcze ekstra jakąś książkę dorzucali. Ale fajne było to, że to były... Przekrój literatury był ogromny. Było masę różniastych rzeczy. Także każdy znajdzie coś dla siebie, plus jeszcze za to co łaska, czyli tam z reguły w tym najniższym pakiecie, czyli od złotówki tam chyba do, nie wiem, 20 zł, to były z reguły 3 książki, później było więcej. I to było spoko. I to zrobiło robotę fajnie, bo gdzieś tam trochę, wiesz, rozkręciło czytelnictwo. Teraz oni działają jako generyczne wydawnictwo i na papierze i cyfrze. Wydają ciekawe książki i właśnie to są rzeczy, które... Ktoś inny by w Polsce nie wydał z prostego powodu, bo się nie zepnie, bo trzeba będzie do tego dołożyć. Oni właśnie idą w książki ciekawe, także ja osobiście bardzo polecam.
0: My też polecamy, byliśmy od początku, jeżeli chodzi o Book Rage'a, polecaliśmy, mieliśmy w ogóle, że tak powiem, nawet chyba rozdawaliśmy chyba parę razy, nie?
1: Możliwe. Pakiety.
0: Więc jak najbardziej wspieramy takie inicjatywy. Ja to mnie strasznie bawi, bo właśnie bardzo dużym na początku, nie wiem czy pamiętasz Humble Bundle, jak się zaczynał na Humble Bumble, to co my czasem też polecamy, zaczynało się właśnie też od takiego właśnie zbiórki i chyba na raka, jak mnie pamięć nie myli. Właśnie na zasadzie zapłać tyle co łaska, ale nie mniej niż te $10 i dostaniesz pakiet gier. I tam naprawdę leciały, nadal lecą. Na przykład paczka teraz VR-owa też jest bardzo fajna. Jest na przykład Metro Awakening, nie? I cała paczka jest za 12 albo 20 euro, ale tam masz 10 gier. Gry VR-owe są o wiele droższe, więc tak naprawdę Sunshine Arizona, tak, z zombiakami remake jest. Więc naprawdę nawet dwa tytuły już powodują, że ta cała paczka się zwraca, nie? Teraz też jest parę innych właśnie takich tych paczek, dobra, ale już są na przykład paczki książek, muzyki, podręczników. Więc to fajnie też się rozrosło i wiesz, ja strasznie się cieszyłem, że na polskim podwórku się pojawiła jakaś alternatywa, jak nie, wiesz, przynajmniej książek. Ale wracając do tego, właśnie to było zabawne, że wiesz, dzięki temu, że to było w cyfrze, samą taką paczkę mogę sobie wrzucić od razu na właśnie na czytnik, na swojego e-booka i ciągnąć, tak? Na wakacje właśnie. Tak jak my też robiliśmy, gdzieś jechaliśmy, czytnik, nie, albo takie nawet bardzo w Polsce niepopularne, nie, no czytanie książek na telefonie. Jak to można w ogóle...
1: Ale to jest tylko medium, czy czytasz na Kindlu, na telefonie. Ja swego czasu używałem Palma. Właśnie starsi gracze, starsi ludzie pamiętają, że kiedyś były właśnie PDA typu Palm. Znaczy Palm licencjonował swój system, a tych producentów było tego masa i Hapek i IBM robił swojego workpada. I to było fajne, bo to miałeś wyświetlacz ciekło krystaliczny, podświetlany folią EL, więc w nocy też można było czytać. Tego handspringa Wizora, co ja miałem, to na dwóch paluszkach, to on chyba działał 2-3 miesiące. Był program do czytania książek, wrzucałeś książki i czytałeś. I to było przed erą...
0: Działało
1: przed erą czytników, bo jednak wygodniej na takim ekranie się czytało niż w komórce. I teraz zresztą inaczej. Apka kindlowa nawet jest tak, że jak masz włączoną synchronizację na czytniku,
0: tak,
1: to robisz, czytasz książkę, odkładasz czytnik, bierzesz telefon i możesz czytać w tym miejscu, w którym skończyłeś. To jest genialne.
0: Dobra, ja mam do ciebie tak już wspominkowo podczas całej tej takiej historii, jeżeli chodzi o nerdy. Najgorszy film, jaki obejrzałeś, żeby polecić go w czasie nerdów, albo najgorsza gra?
1: Z grą to będzie ciężko, bo tak naprawdę to o grach szybko zapominam, ale film jakiś taki, który mnie wymęczył?
0: Tak, kompletnie.
1: To pewnie jakieś polskie kino.
0: Wiedziałem, że oj jest.
1: Kiedyś pamiętam, mówiłem o jakimś filmie, który przestałem w połowie oglądać, bo nie byłem w stanie wytrwać do końca. Tak, ale podejrzewam, że polskie kino, myślę, nie chcę tu też nikogo przypadkować, ale ja nie jestem targetem na przykład na polskie komedie romantyczne z Karolakiem, więc myślę, że jak ktoś chce sobie zrobić krzywdę, to żeby bolało, to...
0: A ja ci przypomnę, żeby było zabawniej, mieliśmy właśnie wejście prasowe i chcę ci przypomnieć, że później przez kilka dni, to nie było tak, że to były ciche dni, to nie było tak, że byłeś na mnie wkurzony czy coś tam, to był pokaz filmu o Zenku Martyniuku.
1: O Jezu, pamiętam. Nie, wiesz co? Nie byliśmy. Tak, laurka dla Zenka. Pamiętam, poszliśmy do kina. Ale to nie jest tak, że ja byłem zły.
0: Byłeś zmęczony.
1: Dochodziłem do siebie po tym filmie. Ale wiesz co, z drugiej strony to...
0: Byłeś zmęczony.
1: Ten film nie był jakiś mega zły. Po prostu był do konkretnej widowni fanów tego typu muzyki i luz. No, wiesz... Na przykład też zrobiono podobny film Laurkę o Freddie Mercurym i Queen.
0: Był bardzo dobry.
1: I bardzo dobry.
0: Do.
1: Inaczej, bo my słuchamy tej muzyki, więc nam to pasowało. Podejrzewam, że nie wiem, jakiś fan disco polo jakby przyszedł, to też wiesz, po godzinie zerka na zegarek, a tam minęło 5 minut seansu dopiero. Też by go to wymęczyło, jeśli takiego typu muzyki nie słucha, nie lubi i tak dalej. Więc to też nie można tak, wiesz, ten film o Zenku Martyniuku, ja pamiętam, że wtedy jeszcze robiliśmy w ogóle sondę, to tak naprawdę to wy, słuchacze, nam zaserwowaliście ten ból. Tak. Natomiast tak, no obejrzeliśmy, poszliśmy, zrobiliśmy to, żebyście wy nie musieli. No i tak w ogóle, no to wiesz, no to nie był, jak biorąc pod uwagę na polskie realia, polskie kino, to nie był zły film.
0: Właśnie to, najgorsze jest to, że to nie był, jeżeli chodzi o kwestie właśnie montażowe, technologiczne, to był bardzo dobrze zrobiony film, tylko ja miałem wrażenie, że to jest takie, jak próbujesz sprzedać Passata i malujesz go na czarno, żeby go sprzedać jako Mercedesa. Nie umniejszając panu Zenkowi Martyniukowi, nie? Na przykład to słominki lat 90., jak on zaczynał karierę, bardzo urocze, nie? Granie w remizie, w ogóle jakiś ten, bardzo było fajnie pokazane.
1: Ale też właśnie o to chodzi, że tak naprawdę zespołów, które zaczynały w Polsce w ten sposób, była masa tak naprawdę w Lęgarni, jeśli chodzi o disco polo, to ile dobrze pamiętam, to właśnie Białystok i okolice, tam to jakoś zaczęło działać. Ludzie z Warszawy, ci, którzy zaczęli zakładać wytwórnię promującą tego typu muzykę, poczuli pieniądz i wiesz, przeinwestowali. Kiedyś właśnie czytałem historię, jak to tam, wiesz, były jakieś studia, coś Blue Star, coś takiego, oni tam się dzielili, zakładali konkurencyjne, to nawet jakieś, wiesz, podpalenia, różne takie, wiesz, trochę układy z mafią wchodziły w grę. Widocznie, chciałbym powiedzieć, ludzkość. Polacy tego potrzebowali, no.
0: Polacy tego potrzebowali. My już tak, nie wiem czy do końca, ale właśnie to jest takie ten, co mi zapadło w pamięć strasznie. Zwłaszcza, że film się kończył tym, jak właśnie tam Zenek Martyniuk ma występ, nie wiem, czy to Sopot, czy jakiś ten, właśnie jest taki, jak we wszystkich muzycznych filmach amerykańskich, nie, że on po prostu wychodzi na scenę i to jest takie niby tak, jak jest teraz, nie? I tak pół sali kinowej wychodzi, ty już prawie wybiegasz, ja prawie leżę i kwiczę ze śmiechu, jak widząc, że ty już chcesz wychodzić kompletnie w tym momencie z sali, już to jest twój żenadometr już przekroczyło, już wywaliło poza drzwi, już po prostu chcesz ten wy. A jakieś tam osoby z tyłu tam wstają i zaczynają podrygiwać, nie? I to było zabawne, bo to było właśnie na fali, to było właśnie, nie jestem, czy to było właśnie po Queen, tak? Czy to było po biografii Queen? Ale wiem, że po którymś filmie biograficznym było pół roku, czy właśnie rok po tym. I wiesz, ta skala porównawcza, no nie możesz porównać.
1: Ale
0: nie?
1: Też ale... warunki, ten film został zrobiony w Polsce, tamten tak, spędzony
0: i,
1: dolarami.
0: Tak, więc... i oprócz tego właśnie tam cygańskie moce i w ogóle porywanie syna, który no nie jest najlepszą osobą i takie trochę wybielanie go na siłę, nie oszukujmy się, to jest trochę w inną stronę. Naprawdę z czegoś zrobiono coś, tak? No nie powiem, że z niczego, ale naprawdę ten film się nie był taki zły, tak? Ja pamiętam w swojej, że tak powiem, nie wiem, karierze, nie karierze, mnie, że na przykład jestem, może nie powiem, że wielkim fanem, na przykład mnie strasznie intryguje, byliśmy przez wiele lat osobami, które mówiły o Postalu, nie? Mhm. O Postalu jako grze, która była brutalna, która przechodziła w karykaturę i tak. też nie do końca teraz wie, czym jest, bo tak od gry, która była nasycona
1: przemocą,
0: tak, w zasadzie chciała być pastiżem i to tak dziwnie wyszło. Natomiast ja na przykład jestem wielkim fanem Postala filmowego Uwe Boyla, który robi najgorsze filmy świata i ta postać jest naprawdę niesamowita. I ten film uważam, że jest jest kiepski, ale jest zabawny przy tym, tak? I to jest właśnie to, że to nie jest tak, na przykład my przestaliśmy też oceniać, tak? Przestaliśmy oceniać, mówić, a 7 na 10, 8 na 10, ale w pewnym momencie mieliśmy tak, że przez rok czasu albo przez 2 lata, cokolwiek obejrzeliśmy, cokolwiek zgraliśmy, mówiliśmy zawsze, że jest 7 na 10. Mhm. Takim dosłownie, że wszystko jest mierne i wszystko i w pewnym momencie ja mówię, nie, mówmy o tym, dla kogo to jest, tak? No bo to tak. Lepiej jest, jest zawsze bezpiecznie. Bo
1: możemy ocenić ze swojej perspektywy, ale nam to nie zasmakuje, ale znajdzie się, że szafa
0: dokładnie.
1: To wiesz, będzie leżeć.
0: Czy musimy wchodzić w dyskusję w internecie z każdym i mówić, że coś jest złe, coś jest nie? Nie, to nie jest po prostu, nie jest dla mnie, nie jestem targetem. Wiesz, a z drugiej strony też nie można, wiesz, wdawać się w jakieś takie niepotrzebne dyskusje. Na przykład są teraz Ark Raidersi, tak? Mhm. Ark Raidersi stali się w tamtym roku takim trochę extraction shooterem, nie chcę powiedzieć, że definiującym branżę, ale poniekąd się, wiesz, udało, tak? Gra, usługa, która się udała i dużo osób gra. Ark Raidersy, nie jest to gra kompletnie dla mnie. To jest, jeżeli miałbym już grać w Extraction Shootery, to bym grał w Tarkova, żeby się już kompletnie masochistycznie, wiesz, nienawidzić, ale to jest zupełnie inna sprawa, bo to jest Extraction Shooter jako gatunek i on mnie nie interesuje, tak? Ale ja od razu mówię, tak? To jest Extraction Shooter, to nie jest coś, co ja powinienem grać. Tak jak na przykład, nie wiem, czy pamiętasz lat 90, jak zaczęły powstawać na przykład PSX Extreme w Polsce, Neo Plus, mm-hmm. o którym już mało kto pamięta, na zachodzie IGN, wszystkie inne te. Było tak, że miałeś dosłownie redakcję i w redakcji ludzie się specjalizowali w gatunkach.
1: Tak, żeby daleko, właśnie, bo mam rozgrzebaną w tej chwili na stole książkę jednego z redaktorów naczelnych CD Action i książka się nazywa Nie kupuj, nie chcesz to nie kupuj, jakoś tak, nie pamiętam w tej chwili. No dobrze, tak, ale Jerzy Poprawa opisuje tak...
0: Smuggler?
1: Tak, tak. Poniekąd biografia Smugglera właśnie, bo ci, co jeszcze nie wiedzą, tak, Jerzy Poprawa to jego alter ego to Smuggler. No i w CD Action też byli ludzie, którzy specjalizowali się w konkretnych grach. Mm-hmm. Był koleś, który grał w FPS-y, był koleś, który grał w przygodówki, w RTS-y i tak dalej, więc...
0: Zawsze była w każdej redakcji osoba, która była specjalistą od Final Fantasy, chcę się przypomnieć.
1: No...
0: Tak, była osoba od JRPG-ów i od Final Fantasy, zawsze była w każdej redakcji. Nie, naprawdę, możesz mnie cytować, ale tak zawsze była. Sorry.
1: Tak.
0: I taka osoba siedziała, sorry, że ci przerwę, i taka osoba, dwie osoby robiły w ciągu miesiąca dwie różne recenzje dwóch różnych FPS-ów, nie? Mhm. A ta osoba przez 2 miesiące siedziała.
1: I cisnęła grę.
0: Cisnęła, bo 130-180 godzin na przykład, nie?
1: Tak, no dobra. Znaczy, wiesz co, z tym przechodzeniem gier to też czasami po łebkach plus. Weź pod uwagę to, że jeśli specjalizujesz się w jakimś gatunku, masz ograne tych gier dużo i dostajesz jakąś nową grę, to też jesteś w stanie, nie może po kilku pierwszych minutach, ale tam poobcować jeden, dwa dni i w miarę sensownie też wiedzieć, czego się spodziewać. No, natomiast jeśli chodzi właśnie, nie podoba się, to nie kupuj. Też polecam, świetna książka. Ja mniej więcej już tam dogrzebałem się do połowy, ale też właśnie Jerzy Poprawa opisuje najpierw trochę swoje dzieciństwo, komputery, wiesz. W ogóle on jest, kolekcjonuje kalkulatory, takie hobby ma.
0: Okej. Okay.
1: No. I tam opisuje, jak to właśnie, wiesz, na kalkulator zebrał, później się wymienił na jakiś lepszy, później, wiesz, wyszedł z wojska, żeby trochę dereagować, to od kumpla kupił ZX Spectrum, masę pieniędzy to kosztowało i wiesz, i po kolei, no po
0: tak,
1: kolei.
0: Tak.
1: Więc na giełdzie, żeby było na giełdzie, no to stoisko stał już z wymienionym dzisiaj przez ciebie Adrianem Chmielarzem, bo Jerzy Poprawa też jest z Wrocławia, więc na giełdzie w stołówce komputerowej handlowali ramię w ramię grami.
0: Patrz, jaki mały jest ten świat. Jeszcze byli ludzie z CDP-u, z Senegi, tak?
1: Ale to wszyscy przecież stali wtedy na giełdach i ktoś, kto umiał w komputery, to żeby dorobić, najłatwiej było po prostu sprzedawać gry i programy na giełdzie.
0: Oni stali tam, gdzie nie... Ja, my staliśmy po drugiej stronie.
1: Tak, tak, przychodziliśmy kupić, tak, także po kolei opisuję to później właśnie początki z Action, to wszystko. Polecam, bo książka bardzo fajnie. Ja akurat wyklikałem przed sprzedaży z autografem z Maglera mam, więc w ogóle...
0: Ach, jest, polecanka
1: po redakcyjna. Tak, daje okejkę, jest naprawdę spoko, fajnie napisane, lekkim piórem, więc jeśli macie okazję, to polecam zanabyć, nie wiem, wypożyczyć w księgarni, znaczy tutaj w bibliotece i robi robotę. No, dobra, to tyle jeśli chodzi o...
0: Dobra, kapitanie, mamy jeszcze chwilę czasu, jeszcze tak w przerwie, to powiem ci tego, jak tam frugo.
1: Dobre, powiedz co?
0: No.
1: Kiedyś chyba smakowało inaczej, znaczy ja...
0: O Boże, wiedziałem, kiedyś to było i wiedziałem, ale nie, akurat się zgodzę, nawet mimo, że jest ze szkła.
1: Butelka jest mniejsza, bo tak jak już rozmawialiśmy przed audycją, kiedyś ta butelka była większa.
0: 330, tak.
1: Tak, teraz jest 300, kapsel.
0: No, klika, więc jest dobrze.
1: Poczekaj. Coś tam klika takie kiedyś, więc chyba jest okej.
0: Okay. No, tylko zobacz, ty dostałeś z logo kolorowym, które tak. Ma być...
1: No takie było.
0: No takie było, ale zobacz, że na przykład jest też seria taka z czarno-białym logo i to są nowe, nie? Znaczy, nie piszą ci, że to są nowe, ale na przykład czarne frugo, nie ma domieszek tak dużo, tylko czarne frugo te nowe to jest na przykład napój wieloowocowy o smaku winogrona, czarnej porzeczki i aroni. I on się różni od tego. Tak. A zobacz, tu mam dwa zielone, nie? Stare, klasyczne zielone, to jest, uwaga, z przecieru, sok jabłkowy, kiwi, oraz passiflora, lulo, nie? Nowe zielone, to jest tylko sok jabłkowy, pigwa i agrest. Zupełnie inny zestaw.
1: Dobrze. Ja byłem fanem zielonego i czarnego. Białe też jeszcze było spoko. Pamiętam, że później wprowadzili jeszcze różowe i niebieskie.
0: Tak.
1: Nie wiem, czy pamiętasz te reklamy frugo, że zawsze jakoś tam było, że jakaś kobieta... Ja utkwiła mi w pamięci, że ta kobieta jakoś tak wyglądała jak, nie wiem, sprzątaczka, dyrektorka w jakimś zakładzie pracy. No, za moich czasów to nie było owoców, były tylko buraki. I wiesz, i ten koleś ze sprayem zamalowywał ją i wiesz, i frugą.
0: Tak, i zobacz, że to jest zabawne, że ta kampania reklamowa leciała na sentymencie, a, bo kiedyś to było, gimby nie pamięta. I zobacz, że teraz masz frugo i to jest dokładnie takie same, że jest lecenie na sentymencie. Wiesz, przed audycją właśnie mówiliśmy o tym, że właśnie... Boże, gazetka, tak? Właśnie, że brawo. McDonald's wypuścił te brawo. Lidl też podobno ma to brawo. Nie wiem, ja walczę cały czas. Dobra, sobie w takim razie...
1: A czy pamiętasz, to jeszcze w dobie, jak już jesteśmy przy frugo, w dobie gier i animacji robionych...
0: To masz też stare, klasyczne, zielone, za porównasz sobie.
1: We Flashu. Masz.
0: Porównasz, czy jest takie same. Ja
1: jest chyba bardziej przeźroczyste niż kiedyś. No dobra, ale pamiętasz, jak kiedyś były popularne gry i animacje we Flashu? Była taka seria Ruchome obrazy Mariana D. z Frugo. Ściema. To się nazywało.
0: O Jezu, to już jest prehistoria.
1: A to było fajne, jak on tam, wiesz, do tej matury się przygotowywały. Jak tam było, matura z matmy. Paskudna sprawa, kiedyś musiała się skończyć zabawa. Trochę pościemniał, kupa przywale. I dalej nie pamiętam.
0: I tak, że pamiętasz aż tak dużo, to jest naprawdę...
1: Tak, ale to jest świetne.
0: Klasyka nawet... polskiej reklamy.
1: Tak, ale to była reklama internetowa, bo, znaczy komputerowa, bo to tak naprawdę egzeki z ruchomymi obrazami Mariana D. To sobie ludzie na dyskietkach przekopiowywaliśmy. Ja teraz wrzucę w ogóle... O, zrobimy tak. To jest jeden odcinek. Też Marian do wojska w ogóle tam trafił w jednym odcinku. To cała seria była tego i to jest... Próbuję znaleźć więcej, ale nie widzę w tej chwili. Tak czy inaczej polecam do obejrzenia, bo to robi robotę i to właśnie takie ten animacje proste i...
0: Znaczy wiesz, to jest zabawne, bo to były fajne czasy, jeżeli chodzi o, o marketing w Polsce się rozwijał, jeżeli chodzi o nowe media, wtedy nowe faktycznie. Mieliśmy... Co mieliśmy z takich marek, które wychodziły poza jakoś taki starodawną reklamę, taką fizyczną? Frugo, Heja, tak? To było na pewno.
1: O, tu są wszystkie do obejrzenia. Widzisz, ja
0: chciałem ci jeszcze kupić tego Cherry Coke, to, o którym mówiliśmy, że nie wchodzi, że to jest fake, po czym okazało się, że faktycznie wchodzi i to nie jest fake, tylko ktoś rzucił stare zdjęcia, a później się okazało, że jest. Ale też najlepsze jest to, że nie mogłem kupić Cherry Coke, bo nigdzie na Ursynowie nie było Cherry Coke, bo zeszła kompletnie, z każdej żaby. Wszyscy wykupili, żeby właśnie zobaczyć. I to jest właśnie niesamowite. A, wiem, co jeszcze było takim tym wyznacznikiem takiego nowego domu medialnego, takiej nowej reklamy. Żywiec. Prawie jak. Moja ulubiona w ogóle wiralowa kampania, gdzie były filmiki 240p, 360p, wrzucane w ogóle pierwsze przeróbki, jak jeszcze
1: ale
0: nie było YouTube'a.
1: Heja właśnie, jeśli chodzi o...
0: O, Heja robiła robotę, jeżeli chodzi o reklamę. Tak. Nawet ja kupiłem sobie starter Heja, bo tam minuty były bardzo tanie, ale też właśnie dałem się, że tak
1: i chyba do Heja do Hei też jakoś bardzo tanio mieli.
0: Oj, tak, bardzo tanio. Nie wiem, w pewnym momencie, teraz to zabrzmi niesamowicie, że SMS-y nawet były po 19 groszy, nie? Mhm. Jezu, jesteśmy już tak starzy po prostu, że za SMS-y się płaciło.
1: Tak. Za każdego znaczy tak SMS-y. Naprawdę o transmisji danych wtedy nikt nie myślał, to były SMS-y i wiesz, jak mega game changerem było, jak wprowadzono naliczenie sekundowe rozmów telefonicznych, że to dzwoniłeś i było rozliczane co do sekundy, a nie było tak, że dzwoniłeś, rozmawiałeś 15 sekund, a czerczowało za minutę. Oj, chyba nie bardzo.
0: O nie, te nowe zielone. O Jezu.
1: Aż tak źle?
0: Sok jabłkowy, pigwa i agrest, ale powiem ci szczerze, jakby mi ktoś powiedział, że to jest jakiś ten, jakby był gęstszy i powiedział, że to jest smoothie, to bym uwierzył, bo tak trochę smakuje tym takim ogryzkiem. Nie będę obrzydliwy i nie będę ci dawał tego już. A, wiesz, że jest napis pod tym, pod skorkiem?
1: Tak? No? A to były kiedyś? Nie.
0: Nie,
1: to
0: nie co było. Ty? Ja tylko Tymbark miał napisy pod tym.
1: Tak. Co dała furgo, to nie jedno. No. A ja ale mam... klik, guzik.
0: A ja mam furgo, to jest...
1: Nie no, ale zmienili, bo kiedyś ja pamiętam na kapsule to było, że to jest guzik bezpieczeństwa. I było, że frugo napój dopięty na ostatni guzik, a teraz zrobili klik guzik.
0: Wiem! W ogóle to nie jest, żeby nie było, to nie jest w ogóle reklama ani lokowanie produktu, nie? Jak coś jest dobre, to mówimy o tym, jak coś jest złe. Dlatego nie mamy też partnerów i współprac tak dużo.
1: Ale wiesz co?
0: Bo jest... mówimy jak jest i później ludzie nie za bardzo o
1: to dobrze
0: padają.
1: Jest kolejna rzecz. Też jakby ktoś przyszedł z walizką pieniędzy i powiedział, macie pieniądze, ale to by było takie, wiesz, jesteśmy akurat termin niezależne media w Polsce to źle się kojarzy. Tak. Natomiast tak, robimy tak jak chcemy na własnych zasadach. O.
0: Zobacz, właśnie tak patrzę na butelkę Frugo, jest ten zielony taki coś, nie? Taki cuś, nie?
1: Mhm. To jest inne, to jest to nowe zielone, bo to jest to stare.
0: Tak, i co dajesz szczęście, ale nie chodzi mi o tego, o tu będzie widać lepiej. Zobacz, że masz maskotkę nową. Pamiętasz takiego?
1: Smoka nie było, były tylko takie o... i w ogóle te rysunki na etykiecie były inne kiedyś.
0: Tak, o, kiedyś to było lepiej. Nie, ale właśnie chodzi mi o to, że zobacz, nie przypomina ci maskotka czegoś? Ja sobie przypomniałem o dobrych reklamach z lat 90. i 2000.
1: A nie wiem.
0: Danio, Małego Głoda. Bardzo mnie
1: ale
0: cieszy.
1: Ale przed Małym Głodem był ten dinozaur jeszcze taki.
0: To już prehistoria, już to dosłownie prehistoria. Ale właśnie ja strasznie mi się nie podobało, że to jest tak. To jest jakby ktoś nie wiedział. Jak mamy marketing, mamy agencję, która robi dobrą robotę i później się okazuje, że nie wiem, że koszta czy coś, albo oni zrobili dobrą robotę i są więcej pieniędzy i przychodzi nowa agencja i oni muszą zrobić wszystko po nowemu, bo muszą się odciąć od tego, co było wcześniej. Muszą kompletnie nadać nowy ton i później się okazuje, że masz reklamę prawie jak, że i wiesz, i była właśnie ta reklama była rewelacyjna, bo pokazywała, że wszystko jest okej, że masz różne rodzaje piwa, ale żadne nie jest jak żywiec, nie? Żeby żywiec był jakiś rewelacyjnym teraz, ale to jest inna sprawa. Wiesz, te pseudokraftowe są jeszcze okej. Natomiast zobacz, że później mieli rewelacyjną agencję, kampanię reklamową, o której też właśnie za tych co, jechałeś do gór, miałeś za tych co nad morzem, jechałeś nad morzem, miałeś za tych co w górach, nie? I było super, to była super kampania. A później masz tego, wiesz, coraz bardziej, coraz tego i
1: o,
0: wiesz.
1: Widzisz, taki był oryginalny kapsel, teraz jest inny.
0: Nie różni się
1: tak. No napisy masz inne, było, okay, że guzik jest. Bezpieczeństwa, nie?
0: Guzik bezpieczeństwa, faktycznie.
1: No, napój dopięty na ostatni guzik, a teraz widzisz, nie.
0: Nie, bo ktoś jeszcze by mógł pomyśleć sobie, że to jest jakieś bezpieczeństwo, jakieś inne.
1: No i masz, widzisz, o stare etykiety.
0: Dobra, jak jesteśmy przy takich nabojach, to mówiliśmy jeszcze o, chciałem powiedzieć doktorze Edgarze, doktor Wit, który
1: mówienie o doktorze Edgarze w internecie różnie się kończy. Był kiedyś taki bloger Kominek, pewnie kojarzysz.
0: Nie.
1: Nie kojarzysz? To był jeden z tych takich ojców założycieli blogosfery, pisał.
0: A, okej, okay, dobra.
1: Pisał tak, jak teraz wszyscy coache ci od życia, związków i w ogóle piszą. I on kiedyś zrecenzował, zrobił sobie chyba jakiś kisiel budyń doktora Edgara, zjechał go okrutnie. No i doktor Ektyker trochę się obraził, prawnicy też się obrazili i to tam nawet na sąd to się oparło, więc mówienie w internecie o doktorze Ektykerze to tak, wiesz.
0: Okej, dobra, dobra, rozumiem, nic nie mówiłem, dobrze, ale to w ogóle z dużymi markami jest taki duży problem. My na przykład też jest ten często tak, że mówimy czerwony market albo coś tam i to też jest tak, że no mówię, no Frugo raczej krzywdy nam nie zrobi, nie? Mhm. Mam taką nadzieję, jakby mi Frugo zrobiło krzywdę, to bym też głośno o tym mówił. Ja na przykład mówię, to nowe żółte, zielone, no, nowe czarne nie jest tak dobre jak stare czarne, ale ujdzie, znaczy, że tak powiem.
1: Wiesz co?
0: Ale tak. Nowe zielone to jest, muszę aż
1: popić. Tak po prawdzie to wymaga, żeby być tak w pełni obiektywnym, to trzeba by było teraz wziąć nowe to czarne i stare czarne i porównać, tylko problem jest taki, że nie da się. Tamtego już nie mam.
0: Nie będzie.
1: Pamiętaj też, że pamięć ludzka jest zawodna i u nas gdzieś tam w pamięci nostalgicznie to Frugo smakowało lepiej niż teraz. I po latach czasami, tak jak w przypadku gier, wracasz do 8-bitowych, 16-bitowych gier, to jest tak, że w głowie one wyglądają lepiej niż w rzeczywistości i siadasz, zaczynasz grać i ojejku, ale drewno.
0: Tak, ale wiesz, kwestia jest też taka, że akurat w przypadku, no ja mam duży problem, bo akurat z tym się zgodzę i się nie zgadzam. Na przykład Frugo, które było na sokach naturalnych i, tak. I no nie tylko na sokach naturalnych, no. Masz aromaty i inne rzeczy, no to, że masz naturalny aromat nie oznacza, to jest nadal aromat uzyskiwany drogą jednak no, chemiczną, tak?
1: Znaczy, może być pochodzenia naturalnego, ale też możesz mieć, nie wiem, czerwony, to możesz użyć jakiegoś soku, jest... a możesz użyć też, jest jakiś chyba owad, którego też jest pozyskiwany.
0: Wszystkie w Europie. Szylinka. Wszystkie w Europie barwniki czerwone są uzyskiwane z robali. Błagam, nie dawajmy sobie wmówić, że jest inaczej. A jak chcemy amerykański czerwony barwnik, to chcę przypomnieć, że na początku tego roku został w ogóle zbanowany, tak? Mhm. Bo się okazało, że jest dosłownie jest rakotwórczy. W ogóle dużo rzeczy w Ameryce jest. Teraz właśnie jest mundial. O, no nie, tacy jesteśmy faceci, że nie oglądamy mundialu. Drużyna Holandii przywiozła ze sobą tonę jedzenia i sześciu kucharzy.
1: Tak.
0: Uwaga, najlepsze jest to, że wiesz, o co poszło? O pomarańcze. Mhm. Poszło o pomarańcze, które są w ogóle przywożone do Stanów, chociaż w Stanach też się hoduje, nie wiem dlaczego.
1: Na południu.
0: Tak, są zielone i są spryskiwane substancją barwiącą, żeby one były w sklepie, żeby wyglądały, że są czerwone i są w tej takiej płukance, tak? Są płukane i one są maczane, nie wiem, w chlorze, nie w chlorze, jakiś taki, no czy wiesz, to zostaje na tych owocach, tak? To przenika przez skórę.
1: Ale żeby na niedaleko nie szukać, też na przykład pomidory przewożone z południa Europy do Polski.
0: Też są spryskiwane, tak.
1: To pakują kolesiowi na ciężarówkę zielone pomidory, robią pst, pst. Zamykają drzwi, ty jedziesz z Hiszpanii, czy tam nie wiem.
0: Nie, no okej.
1: Okay, przyjeżdżasz do Polski i te pomidory są czerwone.
0: Tak, banany
1: w środku
0: też,
1: drewniane.
0: Banany też zielone się wkłada i się.
1: Ale akurat wiesz co, z bananami zielonymi to jest taka sprawa, że mogłyby nie przeżyć tak długiej podróży.
0: Nie, jak więc... Wiesz, ja się jak najbardziej z tym zgadzam, ale widzisz, to na przykład tak mało kto wie, że jabłka trzeba zawsze myć, bo jabłka są, Boże, są woskowane, tak? Mhm. Są pokryte woskiem naturalnym. To prawda akurat i jest tak, że to jest kwestia bezpieczeństwa, tak? Chodzi o szkodniki, chodzi przede wszystkim o nasze zdrowie, ale też żeby podczas uszkodzeń, tak? Jak one się tam obijają o siebie, żeby aż tak bardzo nie gniły. Ale widzisz, to jest to. A wiesz, drużyna holenderska właśnie mówi, no nie, no wiesz, warzywa, owocki, wszystkie inne rzeczy dostaniemy fajnie, ale dalej będziemy z tego gotować, nie? Przywozimy ze sobą.
1: Znaczy, ale...
0: Jeszcze chodziło o ryby, jeszcze parę innych.
1: Ryby, ale wiesz...
0: Pomarańcze podobno już były takim Rubikonem, którego się pokłócili.
1: Ale weź pod uwagę to, że Amerykanie uwielbiają syrop kukurydziany albo glukozowo-fruktozowy dodawać do wszystkiego. Słodzą nawet chleb, więc...
0: Nie, to nie jest tak, że uwielbiają. To jest tak, że firmy uwielbiają. Bo się człowiek uzależnia od cukru. Zobacz, ile mamy tutaj cukru. I zobacz, ja zjadłem jeden kawałek tej mojej ulubionej kiedyś galaretki, która jest tą... Amarena, nie Amarena.
1: Amarena.
0: Makarena.
1: Amarena to.
0: Nie, przypomniało mi się, bo wczoraj właśnie tu tłumaczyliśmy, czym jest Amarena i w ogóle skąd się wzięła. I zobacz, jeden kawałek tej makareny wziąłem, zjadłem. Wiesz, jest cukier, galaretka posypana cukrem, cukrze i w ogóle z warstwą cukru. W ogóle bardziej wolę draże korsarze, które. Fajny jest balans, powiem ci. Kokos, czekolada. Z białą czekoladą. W ogóle jak znajdę gdzieś draże inne, to też kupię, przetestujemy.
1: Draże jest sprytniejsze.
0: No, a chyba musiał żółto draże wspomnieć. Dobra. Zostaniesz, o Jezu, nie dostaniesz. No, nie dostaniesz czekoladki niemieckiej, bo ona się tak jak kiedyś. Zobacz, zobacz.
1: No już płynie, widzę.
0: No. O sobie studenci do lodówki schowałem.
1: Dobrze, o czym to my? Tak, powoli tak powinniśmy ku zachodowi.
0: Powoli musimy dopłynąć.
1: Tak, no że... tak, ale widzisz, było Frugo, był w telewizji też inne rzeczy były puszczane, jakoś nie wiem, czy ciekawsze, czy wiesz, miałeś MacGyvera, inne jakieś seriale.
0: Dobra, to jeszcze, żeby było zabawniej, na ostatni ten, jak mamy wspominkową audycję. Co byś chciał, żeby każdy, kto słucha tej audycji, o czym pewnie mówiłeś wielokrotnie, żeby każdy zagrał.
1: Ojejku, no to na pewno Planescape Torment i Disco Elysium.
0: Tutaj jestem w szoku, Disco Elysium wjechałem.
1: Nie, pokochałem tą grę, ona jest świetna, pomimo tego, że historia kopie w głowie niesamowicie, ale Disco Elysium zresztą pewnie znajdziecie na Google, znowu jest na promocji, bo ta gierka normalnie kosztuje trochę powyżej tam 150-160 zł, ale zobaczmy. Ciekawości aż tak, mamy tutaj Summer Sale w ogóle na Gogu, jak już tak polecamy. Herowski oczywiście za piątaka, więc jeśli ktoś jeszcze nie przytulił, to jest okazja. No i Disco Elysium, wersja The Final Cut, przeceniona jest z... Kopcze, bo mi się dolary włączyły. A nie, dobrze, złotówki teraz. Jest przecenione ze 119 na 30 ziko, Standard Edition. Jak chcemy tą bardziej wykokszoną z soundtrackiem, tam masą różnych rzeczy, no to ona kosztuje 48. A jeszcze jest wersja, to jest jakaś paczka innych gier jeszcze. Natomiast tak, jest standard i bundle, w bundlu kosztuje 48, jest przecenione na 75%. Czyli tak czy inaczej się opłaca, a to jest gra... No świetna, no fajnie zrobiona, no.
0: Dobra, okej. To jeszcze od ciebie dorzucę. I to jest zabawne, bo jest takie, jak ty się nie zastanawiasz, od razu powiedziałeś, co każdy powinien zagrać. To ja mam dość ciekawy ten, bo gra, która odbiła, że tak powiem, się chyba mi najbardziej w głowie i uważam, że historia jest rewelacyjna. To jest właśnie duży problem, bo to jest zwykły FPS, którego już nie można kupić, bo licencja się skończyła i wyleciało w ogóle ta gra ze sklepu, czyli Spec Ops The Line. Jak nie masz wersji pudełkowej, możesz jeszcze na jakichś stronach z kodami kupić kod cyfrowej dystrybucji, kupić na przykład na Steama, ale też w ogóle ze Steama też wypadła gra, bo tam niby teoretycznie oficjalnie chodzi o licencję na muzykę, że się skończyła, a nieoficjalnie to jest gra, która mówi naprawdę o ciężkich... Może nawet nie o decyzjach moralnych, ale właśnie o żołnierzach armii amerykańskiej, którzy zostali wysłani do Dubaju. Dubaj został zmieciony z powierzchni ziemi przez katastrofalne burze piaskowe. No i całość jest inspirowana Jądrem Ciemności, wielokrotnie mówiłem podczas nerdów. Uważam, że to jest gra, która naprawdę pokazuje, udaje zwykłego takiego shootera. Wtedy właśnie inspirowanego Gears of War, czyli chowanie się za wszystkimi w ogóle przeszkodami, wychylanie się i tak dalej, i tak dalej. Ale historia jest rewelacyjnie napisana. Ale tak jak ty mówisz właśnie Disco Elysium, to ja uważam, że grą, w którą każdy powinien zagrać, jest Minecraft.
1: Tak, Minecrafta też, ale jak już jesteśmy przy takich tytułach, które zmuszają do kupienia i właśnie jakoś tam, wiesz, zostawiałem ślad, no to Disco Elysium, ale też właśnie The Walking Dead. Od
0: Telltale'a, tak.
1: Gra, koniec końców i tak, wszystkie wybory prowadzą do jednego, to jest tylko złudzenie wyboru, ale gra właśnie no. To jak, znaczy wiesz, tu bardziej chodzi o ten aspekt
0: moralny
1: tego, tych wyborów, więc polecam każdemu zagrać.
0: No mi się podoba, że na przykład taki Dispatch pokazał, że cały ten gatunek jeszcze nie zginął. W tym tygodniu pisałem w ogóle na przykład, no trochę przykro, ale z drugiej strony też nie mając co się dziwić, 7 lat na wydanie jednej gry to też jest trochę za dużo. Quantic Dream, nie? Boże, Quantic Dream, który wydał m.in. Heavy Rain. Tam jeszcze parę innych tytułów. No każda ich gra była sukcesem do ostatniego tytułu, który nie był przykładówką z ich, że tak powiem, repertuaru, już nie był taki duży sukces. Teraz będą zwalniać 100 osób i wiesz, i całe szczęście, że jest taki Dispatch, który pokazuje, że można robić takie gry narracyjne, przygodowe. Tylko właśnie, co dalej, nie? Co dalej branżo? mamy 400 odcinków nerdów i zobacz, że zaczyna...
1: Ciągle te same problemy.
0: Są nowe, ale wiesz, no właśnie nie, właśnie zobacz, że to jest niesamowite. Pamiętasz, jak zaczynaliśmy nerdy? Zaczynaliśmy nerdy od, musimy, że tak powiem, walczyć o to, żeby gaming był potraktowany poważnie, żeby to było hobby, które nie będziesz się wstydził go, żeby ludzie to normalnie akceptowali. To się udało, a w międzyczasie...
1: W międzyczasie ci ludzie, którzy ramię w ramię z nami stali, teraz sami robią gry i dla części...
0: No już nawet, ja bym powiedział dalej, większość tych osób już nie robi, znaczy duża ich, z ich części już nie robi gier.
1: Trochę tak, trochę nie. No ja też przestałem robić gry, zająłem się innymi rzeczami. No ale to jest temat na inną dyskusję, natomiast tak, rzeczywiście to było tak, że zaczynaliśmy właśnie, widzisz, game jamy, później coś tam, praca, poważna praca dla ludzi, robienie gier. Część została, bo im to pasuje, część jednak spróbowała i poszła robić coś innego, no wiesz, różne pobudki kierowały ludźmi. No ale tak, ale gry gdzieś tam i wiesz, przez wielkie turnieje online'owe, przez to wszystko gdzieś dotarła do świadomości ludzkiej. Oczywiście sponsorzy zobaczyli, że to fajnie można monetyzować.
0: Money.
1: Tak, ale no gry, myślę, że gry tak, to co, kolejne animu, tak? Gdzieś tam ten, na sztandary i...
0: Myślę, że tak. Myślę, że to będzie coraz bardziej, że tak powiem, też element. Już teraz Crunchyroll oficjalnie w języku polskim, a ADN też jest oficjalnie w Polsce. Są już dwie platformy, więc...
1: Ale wiesz, nawet Netflixy, inne generyczne streamingi też gdzieś tam przemycają z różnym skutkiem. Właśnie co mówiłem ostatnio o Neon Genesis Evangelion, że to tak...
0: Tak,
1: rzucili ja... te kinowe wersje i to...
0: Powiem tak, ja chcę tylko przypomnieć, że tak jak rozmawiałem... Nie wiem, czy ktoś się jeszcze kojarzy, Jatta Janek, nie? Założyciel, ten Jan Goodwood, założyciel Jatta.pl i właśnie innych tych studii JG. Pamiętam, jak z nimi rozmawiałem dosłownie, to był 2012 rok, że branża anime w Polsce, w sensie nie sama branża, w sensie wydawnictwo, studia, bo tego nie mamy, tylko ilość osób odbiorców była wyceniana wtedy na 35-38 tysięcy osób. Czyli że możesz trafić do 35 tysięcy osób, tak? Które są fanami faktycznie tego medium. Teraz nie ma oficjalnych badań, ale niektórzy są w stanie, że tak powiem, się domyślają, że mówimy o 10-krotności tego. Że mówimy o 350 tysięcy ludzi.
1: Ale wiesz, mówisz tu, mamy też na przykład takie wydawnictwa jak Waneko i one sobie radzą od wielu, wielu lat.
0: Nie, wiesz co, akurat o tym to bym chętnie zrobił, wiesz, robiliśmy przez krótki czas, robiliśmy, wiesz, Ahokas, nie, który był skierowany stricte z tego, więc to jest, i widzisz, i problem polegał na tym, że też jest brak czasu z mojej strony i nie tylko, ale też target, tak, czyli zbyt mała ilość osób, do której, na przykład, wiesz, jeżeli chodzi o gamingowe, nie, to też tak w ramach ten, zobacz, przez nasze 400 odcinków, mieliśmy taki, bym powiedział, trochę wesoły beef z podcastem, który, wiesz, spotkaliśmy się, gadaliśmy, oni mieli na poziomie ten podcast, nie, oni wydawali co tydzień albo co dwa tygodnie, mieli więcej słuchaczy, fajne rzeczy robili, gości zapraszali, my rąbaliśmy dalej. Zobacz, podcastu nie ma, nie? Jest rozgrywka, która, wiesz, my się śmieliśmy, że mamy najdłuższy, no już nie jesteśmy najdłuższym podcastem w Polsce. Oni niestety, ale mają większą ekipę, oni robią dobrą robotę, nie powiem, że lepiej, ale dobrze, robią lepiej. I my robiliśmy cały czas swoje. I my robimy cały czas swoje, ale też problem polega na tym, że gry jednak są w mainstreamie. Są słuchacze, tak. Są ludzie, którzy nawet jak ktoś przestanie nas słuchać, bo ja walnę jakąś głupotę, a coś powiem, się ze mną nie zgodzi, to przyjdzie kolejna osoba, nie? Jeżeli chodzi o mangę i anime, to nie chcę powiedzieć, że ludzie dorastają, tylko trochę wyrastają. Żyją z tym medium, ale w zasadzie żyją jakby w tym swoim, wiesz... Nie ma takich, powoli się dopiero teraz pojawiają osoby, które są w stanie, wiesz, poprzez social media, TikTok i inne rzeczy, wiesz, robić na przykład recenzje, tak? Dopiero ostatnio na przykład, wiesz, zaczęło się pojawiać, teraz jest kwestia adaptacji mangi Mona Lisa, już nie pamiętam, kto ma pełny tytuł, ale manga, która wyszła 15 czy 16 lat temu, wzbudza teraz kontrowersję, bo bardzo, bym powiedział, jak na tamte czasy, czyli te 15-20 lat temu, historia jest progressive, bo jest o bohaterze, bohaterce w świecie, w którym jak kończysz 15 lat, to wybierasz swoją płeć. Mm-hmm. No i to teraz dostanie adaptację, nie? No i oczywiście burza w szklance wody się zaczęła, tak. Tylko że to nie jest nic nowego, nie? To wyszło 15 lat temu i to już jest skończony temat i teraz zostanie zadaptowany.
1: No ale wiesz, teraz będzie można to nagrzać i wiesz, chłopak do bicia będzie.
0: No wiem. Dobra, kończąc jeszcze, dobra, ostatnie pytanie, mój kapitanie, mój kapitanie. Mm-hmm. Nie chcę powiedzieć, czego najbardziej żałujesz w ciągu ostatnich 400 odcinków, ale to, o czym się myliłeś. Ja powiem od razu, że ja na przykład myliłem się, ale też nie do końca jestem w stanie dać odpowiedź, w którą stronę to powinno pójść. Myliłem się, bo cały czas mówiłem, że branża powinna rzucić robienie silników własnych. Mm-hmm. I doszliśmy do momentu duopolu, gdzie większość gier jest wydawane na Epiku i na Unrealu.
1: Na Unreal albo Unity, tak.
0: Unreal Unity. I powiem ci, że ubolewam, bo ja wtedy, kiedy ja to mówiłem, że branża powinna porzucić, to były czasy, kiedy mieliśmy CD, który robił od zera swój silnik, mieliśmy Dying Light, mhm. Mieliśmy polskie studia, które rąbały na przykład Snipera. Wszyscy robili własne jakieś tam, nie, Sniper jest na tym.
1: Ten Crytek był bardzo modyfikowany, prawie
0: tak,
1: jak nowy.
0: Bardzo dużo pieniędzy i czasu poświęcali na robienie swoich albo pseudo swoich rozwiązań, ale to były złote czasy, Unreal 3, 3,5. Teraz czekamy na Unreal 6 i to, co jest z Unrealem 5, to jest masakra. Doprowadziliśmy do tego, a w zasadzie nie my, tylko branża, że mamy dwa silniki, które robią co chcą i robią to wszystko źle. A przynajmniej nie robią aż tak dobrze jak kiedyś.
1: Ale wiesz, nikt nie broni robić własny silnik. Jeśli masz ludzi, pieniądze i czas, czyli też pieniądze.
0: A nie można wydać gry na Unreal 3,5 tak jak kiedyś? Na przestarzały?
1: Ale wiesz co, problem jest wsparcie dla nowoczesnych platform, o ile tam z PC-tem, to myślę, że jakoś ogarniesz, natomiast konsolę to byś musiał siedzieć i rzeźbić.
0: Tak. No to znowu własne rozwiązanie, właśnie to jest to.
1: Dużo samemu.
0: Więc to jest to, jestem w stanie dać odpowiedzi, ale to jest to. Mówiłem, żeby wszyscy przerzucili własne silniki, a teraz w zasadzie się okazało, że no niestety.
1: Wszyscy przerzucili własne silniki.
0: Tak.
1: No. Dobra, dla mnie pamiętam taką chyba największą, może nie wtopą, ale jak historia potrafi się zamieścić. Pamiętasz, jak jeszcze w Radiu Praga, jak narzekaliśmy na Nintendo Switcha pierwszego. Że co to jest, co to za konsola, w ogóle to się nie przyjdzie na rynku. A weź Nintendo, schowaj się, zrób kolejnego Game Boya.
0: Tak.
1: Ej, ale chciałbym tylko same takie pomyłki.
0: Tak, to było właśnie, wiesz, nie jest źle, tak? My jesteśmy, że tak powiem, w dobrym miejscu, nie powiem, że w lepszym, ale jesteśmy w dobrym miejscu. Problem jest taki, ja sobie życzę na następne 400 nerdów, żebyśmy w ogóle dojechali do tych następnych 400 nerdów, ale żeby faktycznie ludzie też się trochę zaczęli czytać i szukać, jak się robi te gry wideo. A od branży gier, żeby też zaczęli rozmawiać z graczami. Bo cały czas ten pomysł jest potrzebny. Mhm. Brakuje go. Według mnie
1: to jest potrzebne są mediacje, bo wiesz, branża ciągnie w swoją stronę, gracze by chcieli w swoją. I też jak dasz im palec, to upierdzielą rękę. No to jednak trzeba zachować taki złoty środek, bo wiesz, gracze graczami, część rzeczywiście co rzeczy, które mówią, ma sens. Część to jest po prostu roszczeniowe.
0: Lecimy na śmietnik.
1: Roszczeniowe krzyczenie i tupanie nogą, więc tak naprawdę wiesz, gdzie branża też czasami, bo my robimy gry, jesteśmy game dev i wiesz, nos zadarty wysoko. Także trochę bardziej takiego ludzkiego spojrzenia i no, tak. Żeby było fajnie.
0: Słuchaj, no ja na sam koniec powiem tak. Kto z nami dojechał do tej 400 audycji, bardzo dziękuję. Kto chce zostać na dłużej, też bardzo dziękuję. W ramach tego, co było kiedyś, mieliśmy taką fajną tradycję te 10 lat temu, że podczas audycji mówiliśmy, było jakieś pytanie i trzeba było zadzwonić do studia. To się nie kończyło dobrze. Radio Praga miało normalnie fizyczne
1: linie telefoniczne.
0: Linie telefoniczne, to co się działo. Chciałbym czasami wrócić do tego czasu, natomiast wiem, że to by momentami teraz.
1: Ale wiesz, że możemy sobie uruchomić taki.
0: Wiem, ale to już jest Green Gecko na tym, nie wiem, czy widziałeś, gościu właśnie, ludzie do niego dzwonią i to jest tak jak kiedyś właśnie infolinia i taka, wiesz, wsparcie trochę. Więc tak, pierwsze 3-4 osoby, które napiszą do nas na Messengerze po tej audycji, czy tam nawet ten i odpowie na pytanie. Albo nawet nie musicie odpowiadać na pytanie. Po prostu napiszcie, które frugo było waszym ulubionym. No to te pierwsze 4 osoby, które napiszą do nas na Messengerze, dostaną kodzik na grę. Nie, no frugo nie będę wysyłał. To już jest duży problem, żeby wysłać frugo ze szkle, to w ogóle. Mamy gry, programy MP3.
1: Tak, gry, programy użyte dla ciebie.
0: Tak, mamy na przykład mamy całą listę kodów, o których mówiliśmy, że są złe. Ja nie będę ukrywał, że akurat nie mam z tym. No ale mamy naprawdę pozycję 26 gier, możemy się jak najbardziej dogadać. Ja na przykład jest na przykład Sniper Ghost Warrior, o którym mówiliśmy, dwójeczka, nie? Tak. Jeżeli ktoś nie ogrywał. Nie wiem, klasyka, o której też dużo mówiliśmy, Killing Floor 2, żeby numerkiem 2 dużo rzeczy. Rising Stone 2 Vietnam, też polecam. Albo na przykład Steam World Build. Nie wiem, czy taka była gra z kopaniem, taka steampunkowa. No to oni zrobili teraz takiego fajnego parę lat temu, takiego RTS-a. Wybudujesz cały miasteczko. Więc mamy sporo tytułów, więc wystarczy, że po prostu napiszecie do nas, jakie było wasze ulubione frugo na Messengerze. Pierwsze te 4-5 osób, zobaczę, jaki będę miał humor, jak to odbierzemy, to dostaną po prostu
1: nagrody uznaniowe, tak?
0: No tak, tak, nie ma regulaminu, wszystko jest na słowo honoru, niektóre rzeczy się nie zmieniają. Także kapitanie, mój kapitanie, dzisiaj mówiliśmy o...
1: Dzisiaj mówiliśmy, tak, wspominki, nostalgia, frugo. Jak było? Jakie były początki? Ja myślę, że to i tak do tematu jeszcze wrócimy.
0: Tak, mieliśmy pomysł i ten pomysł zrealizujemy w
1: Tylko wiesz, jak przedsięwzięcie ma dużo ludzi, tak, to trudno czasami zebrać wszystkich w jednym miejscu, tak, ale to też uczynimy.
0: Komisje się zmieniają, a pan cały czas w komisjach, nie? To ja mam inaczej, ja mam tą scenę właśnie z tym, jak Frank Maurer siedzi właśnie z tym papierosem, jest takie... Do samego końca.
1: Małego
0: lipie. No to jest właśnie tak.
1: Tak, także dzisiaj nostalgicznie frugo, ruchom draże, ogólnie słodycze, niesłodycze, gry, początki nerdów, co warto, czego nie warto i tak. No i do usłyszenia, jak dobrze pójdzie, to za tydzień już.
0: Tak, tak. W regularnym czasie.
1: Tak. A żegnałem się z wami
0: Gorki
1: oraz kapitan. Do usłyszenia już niebawem.

puszczę na to dziwo. Choć na liście jestem wpisany ksywą, sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocni cię co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

0: dzwoni.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

almost Halloween.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały pierwsze tekstów mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: tej miłość. Wzmocni cię, co nie zabiła, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa dieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
2: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

zjebane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

Może lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy usta.

0: alternatywnie o muzyce klasycznej. W audycji Alteracja zaprasza Michał Dziamara.
1: Sobota, godzina 18, Michał Dziamara, kłaniam się nisko i tradycyjnie jak sobota o godzinie 18 zapraszam do spędzenia najbliższej godziny z muzyką wysokiej próby. Dziś upalne słońce, ponad 30 stopni w Warszawie, szczęśliwie. Nasze studio przy ulicy Waryńskiego w Warszawie jest od strony wschodniej, więc tutaj łagodne cienie są na wagę złota w tak upalnym czasie. No i dziś właśnie ten upalny klimat dźwięków przeniesie nas w niezwykle egzotyczne miejsca, wszak rozpoczynamy cykl Lato z Radiem, Lato z Alteracją. Tak jest, co tydzień w sobotę o godzinie 18 będziemy podróżować do wybranego kraju Ameryki Południowej i odkrywać bogactwo brzmień właśnie tych dla nas egzotycznych regionów. Dziś czas na Ekwador, tak jest. Jest przystanek Ekwador, poznamy style takie jak Pasillo i właśnie od niego sobie zaczniemy w utworze El Aguacate.

El Aguacate. Prawdziwie rdzenne pasillo, czyli ten właśnie główny gatunek muzyczny, który rozkwitł w Ekwadorze. Gatunek jest prawdopodobnie jednym z kluczowych elementów muzycznych, które identyfikują Ekwadorczyków. Pewien poeta powiedział, że Ekwadorczycy właśnie weselą się, gdy słuchają smutnej muzyki. No, myślę, że to nie tylko właśnie naszych przyjaciół z Ameryki Południowej dotyczy, jednak właśnie ten utwór El Aguacate tutaj w wykonaniu Julio Jaramillo oraz Olimpio Cardenasa tego na pewno dowodzi. O Pastillo jeszcze kilka słów na pewno powiemy, ponieważ to on jest takim najbardziej prominentnym z stylów właśnie ekwadorskich. No a my teraz możemy troszeczkę potańczyć, bo przed nami walc i to walc peruwiański.

Kennedy Sepami Sufrir, tak jak mówiłem, walc peruwiański, którego znaczenie to Let no one know my suffering, czyli niech nikt nie pozna mojego cierpienia, a więc rzeczywiście myślę, że właśnie ten utwór bardzo dobrze obrazuje to latynoskie saudade, saudade, tą taką tęsknotę troszeczkę, pewną ulotność w tym utworze. Dosłownie zakochany wyśpiewuje swojemu adresatowi miłości właśnie tą taką wątpliwość, czy to uczucie będzie stałe, czy ta miłość będzie wiecznie odwzajemniona. No, to pytanie do, myślę, indywidualnie każdego z zakochanych. Wybrzmiało na naszej antenie peruwiański walc, a my zostaniemy z Julio Jaramillo, który przed chwilą właśnie walc nam wyśpiewał. Ekwadorski pieśniarz, ekwadorski Krzysztof Krawczyk, można powiedzieć kawaler pieśni narodowej, jednak utwór znany też pod nazwą La Foule, śpiewanego po francusku przez Edith Piaf. No, a przed nami Nuestro Jaramanata.

Nuestro Juramento w wykonaniu Julio Jaramillo, znanego też jako El Ruiseñor de America, czyli słowik Ameryki. Wybrzmiało latynoskie bolero napisane przez Benito de Jesusa, jednak właśnie rozpropagowane przez Julio Jaramillo. Na chwilę od tego wybitnego śpiewaka ekwadorskiego odpoczniemy i przejdziemy do kolejnego, Olimpio Cardenas, który zaprezentuje nam kolejny ekwadorski styl, tym razem albazo.

Olimpio Cardenia si Plaita Mia, czyli przykład stylu Alba Zo, utrzymanego w metrum trójdzielnym, znacznie żywszego i ruchliwszego niż początkowy styl Pasillo, który tutaj prezentowaliśmy. Myślę, że samo oznaczenie tego stylu Alba Zo, pochodzące od słowa alba, czyli świt, a więc jak świt to jasność, bardzo wyrazisty, bardzo słyszalny właśnie w dźwiękach Alba Zo. Ta świetlistość świtu jest nawet na pierwszy rzut ucha. My przechodzimy tym samym prawie 20 po godzinie 18 do Divy, do jednej z dam ekwadorskiej pieśni Margarity Lasso. Tym razem będzie to naprawdę bardzo nostalgiczna, piękna pieśń łącząca troszeczkę retorykę indiańską ludów zamieszkujących niegdyś Ekwador z hiszpańską poezją i muzyką kościelną. Margarita Lasso na antenie radioaktywnego.

Margarita Lasso i Alla de Esperar, utwór, który, tak jak mówiłem wcześniej, stanowi piękną spuściznę tradycji i historii Ekwadoru, więc i wpływy hiszpańskie, i muzyka kolonialna, ale też właśnie odzywają się tutaj te dźwięki indiańskie, taki troszeczkę ekwadorski blues znany jako Yaraví, a śpiewała Margarita Lasso. Możecie sobie ją wygooglować, zobaczyć. Bardzo piękna kobieta, która przypomina mi bardzo taką postać z serialu Seks w Wielkim Mieście, Carrie Bradshaw, i myślę, że podobnie jak Carrie Bradshaw, poza uwielbieniem ładnych sukienek, mają tą wspólną cechę, że mają swoją kolumnę w gazecie. I tak jak Carrie Bradshaw miała w jakiejś nowojorskiej gazecie, tak Margarita pisze do Hoy, wydawanego w mieście Quito. Jeśli umiecie czytać po hiszpańsku, to możecie zajrzeć. 23 po godzinie 18, a przed nami kolejna wspaniała postać ekwadorskiej muzyki, kolejna diwa, Paulina Tamayo.

Paulina Tamayo i Carino del Alma wybrzmiały na antenie radioaktywnego. No, prawdziwa, cudowna dama muzyki ekwadorskiej. Myślę, że tutaj nawet najzimniejsze serce przy takiej muzyce się roztopi, więc może to tutaj poeta upatrywał tej konstatacji, że Ekwadorczycy rozweselają się słuchając smutnej muzyki, bo niesie ona ze sobą jakąś nadzieję i wiarę w lepsze jutro, w miłość, w piękne wartości tego świata. Tego sobie i Państwu życzę, aby właśnie nie przestawać wierzyć. No a my na 28 po godzinie 18 powrócimy na chwilę do Julio Jaramillo i do Bolero, tym razem Bolero Ekwatorino.

Fatalidad Julio Jaramillo wyśpiewał na naszej antenie, a więc słowik Ameryki. Jeszcze raz dziś właśnie dla nas te wspaniałe dźwięki zaśpiewał. Myślę, że dziś Julio Jaramillo na tyle często pojawiał się na naszej antenie, że i na waszych playlistach zagości na stałe. Mieliśmy już na przestrzeni naszych alteracji kilku takich artystów, którzy mam nadzieję, że stali się bliżsi waszemu sercu. Julio Jaramillo, mam nadzieję, będzie również jednym z nich. A dla gitarzystów słuchających naszej audycji muszę przekazać to, że właśnie te gitary, które brzmią w dzisiejszych utworach, to oczywiście poza gitarą klasyczną również requinto, czyli taka mała, mniejsza gitara klasyczna z mniejszą menzurą, gitara o troszeczkę innej budowie i technice gry, także kto wie, może zamiast po ukulele to warto wziąć requinto i piękne pasillo ekwadorskie zagrać nad Wisłą. 27 minut dzieli nas do godziny 19. Myślę, że na chwilę zmienimy położenie z Ekwadoru. Troszeczkę, żeby taki przedsmak zrobić kolejnej soboty. Podpowiem tylko, że będzie to utwór z płyty, która myślę najwięcej zrobiła dla Ameryki Południowej, dla muzyki z Ameryki Południowej w ogóle. Jestem ciekaw, czy zgadniecie, z jakiej płyty pochodzi ten Chan Chan.

Chan Chan z płyty Buena Vista Social Club. Tak jest. Ci wszyscy, którzy rozpoznali, mogą być z siebie dumni. Serdecznie gratuluję. Płyta z 97 roku, nagrana w Hawanie Wegrem. Myślę, nie tylko po dźwiękach niezwykle charakterystyczne, ale też w warstwie wizualnej, ponieważ ten pan idący ulicą Hawany, palący papierosa w tle, te stare samochody wynikające z historii Kuby, które zdaje się, że do dziś się po Hawanie poruszają, to stanowi o tej magii i bardzo takiej dużej rozpoznawalności właśnie tej płyty. Było to kubańskie Son, więc na Kubę polecimy następnym razem, a nas 21 minut dzieli do godziny 19. Słońce zajdzie dziś o 21.01, więc myślę, że macie jeszcze bardzo dużo czasu na spacer, i takie przygotowanie się przed kolejnymi meczami. Trwa wszak Mundial Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i dwie godziny po północy, tak jest o drugiej nad ranem już jutro, Ekwador właśnie zagra z Curacao, krajem zależnym od Holandii. Pierwsze to Mistrzostwa Curacao w historii tego szpaństwa. Już chyba jednego gola nawet strzelili Niemcom, którzy jednak pokonali ich 7-1. No ale mam nadzieję, że dzisiejsza audycja przekona was do kibicowania właśnie Ekwadorowi i do wstania o tej drugiej w nocy, a jeśli spacer się dziś przeciągnie, to w ogóle do nie kładzenia się spać. Dzięki za dziś. Michał Dziamara, kłaniam się nisko i dziękuję po raz kolejny za to, że wystawiłem cierpliwość swoich słuchaczy na próbę, tym razem nie tylko własnym głosem, ale też własnym przestawianiem suwaków, czy jak to Wojtek Twarowski, dziś nieobecny, mówi zawsze, że są to fejdery. Tak jest. Dziś w końcu sam realizuję tę audycję. Wojciech Twarowski gdzieś tam w którymś ze studiów muzycznych w Warszawie realizuje kolejne nagranie, także napiszcie do niego, jeśli chcecie, żeby wrócił. Mam nadzieję, że jeszcze o godzinie 18 w studiu przy ulicy Waryńskiego zagości. Kilka utworów wybrzmi jeszcze do godziny 19, więc myślę, że fajne wprowadzenie do spaceru wieczornego. No a ja żegnam się z wami głosem. Pozostawiam was w dobrych rękach. Na początek Julio Jaramillo, a więc ten, myślę, najbardziej prominentny pieśniarz ekwadorski. Trzymajcie się. Dzięki za dziś. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.

thanks to Pro. Thanks to

się, bo się nie ma w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce. Nie chcę już się prosić o więcej.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: chodzi o koncerty jazzowe.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz?
3: Jazz?

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstwo.